0: godność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch.

0: Express. Kultura. Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka, a na początek rozmowa Agaty Chruściak z Andrzejem Markowskim o przewodniku Pokochaj Bieszczady.
2: Moim i Państwa gościem jest dziś Adrian Markowski, autor przewodnika Pokochaj Bieszczady. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Spotykaliśmy się przy okazji Pana poprzednich książek, takich jak Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami, czy Bieszczady dla tych, którzy chcą je poznać naprawdę. To były takie książki, opowieści, dogłębne kompendium wiedzy dla zainteresowanych. To dlaczego to
3: jedno i drugie.
2: Przewodnik. Przewodnik taka jednak mocno skrócona wersja.
3: Tak. Ta książka jest pisana z zupełnie innej perspektywy. Ona jest na wskrość praktyczna. Chodzi o to, że w tych pierwszych zawarłem bardzo dużo różnych opowieści. Jakiś mam przeżyć historię, moją własną historię.

0: powstania tej książki przyczyniła się taka oto historia. Byłem kiedyś w Kacie Bojkowskiej w Zatwornicy i tam również są sprzedawane między innymi książki. W ogóle polecam odwiedzić panią historię. To tam właśnie miałem taką rozmowę, z której wynikało bardzo jasno, że takiego prostego przewodnika o Bieszczadach to nie było i ciągle nie ma, a wszyscy się dopytują o taki przewodnik. Ja się troszkę zdziwiłem, bo aczkolwiek z literaturą bieszczadzką jestem troszeczkę na bakach, to znaczy nie bardzo czytam.
1: Piszę, ale nie czytam.
0: Tak. To jest tak, że szans bez Bóg chodzi. Czytam różne inne rzeczy, ale albo jeszcze na tym bardzo. I rzeczywiście przypomniałem sobie, że bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy chciałem odnowić swoją znajomość z Bieszczadami, to rzeczywiście zaopatrzyłem się w jakiś tam przewodnik, ale to naprawdę było strasznie dawno temu. I on był potwornie skomplikowany. Znaczy ja właściwie nie skorzystałem zupełnie z tej książki, bo każdy opis był niezwykle historyczny, dogłębny, no i niebotycznie nudny oczywiście.
1: Niekoniecznie dla tych, którzy by się chcieli zakochać w Bieszczadach.
0: No nie, absolutnie. Mnie ten przewodnik odstraszył, znaczy nie odstraszył mnie od Bieszczadów, tylko od czytania, bo tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, po co mam go czytać. I w ten sposób nie powiedziałem tego wtedy, bo jeszcze nie wiedziałem, jak się losy potoczą. Natomiast w ten sposób urodziła się ta książka, czyli przewodnik, który zabiera co prawda wszystko, ale jest prosty i łatwy. Taki, który można wziąć do ręki, można z nim chodzić, można go przeczytać właściwie w jeden wieczór, jeśli ktoś ma ochotę. I zapozna się zarówno z trasami, z górami, jak i odrobinę z historią. To jest chyba najkrótsza historia, jaką mogę sobie wyobrazić, bo ja ją skracałem nieskończoną już razy, żeby to zawrzeć wszystko w pigułce i zrozumieć, na czym polega na przykład problem polsko-ukraiński. No jednym słowem jest tam wszystko, natomiast bardzo krótko, bardzo praktycznie. No takie było założenie.
1: No przewodnik to ma być taka propozycja na tygodniowy pobyt. Proszę powiedzieć, jak pan dobierał miejsca, które się w tej książce znalazły, no bo tu jeszcze pewnie trzeba było dokonać jakichś cięć.
0: Troszkę szukałem.
1: Tydzień, ale tak naprawdę dwa.
0: Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Znaczy nie da się tego zrobić, nawet takiego wstępnego zapoznania się z Bieszczadami, jeśli oczywiście ktoś chce. No to tydzień to jest odrobineczkę za mało. Ja chodziłem z tą myślą dosyć długo, ponieważ mnie, jakby mój redaktor

0: i stwierdziłem, że no nie ma innej rady tak naprawdę, jak podzielić to wszystko na dwie części. W pierwszej części zawrzeć tylko i wyłącznie pudy, a w drugiej to wszystko, co jest poza pudami. Czyli mamy tam i solinę powszechnie znaną, i nieistniejące psie, mniej znane zdecydowanie. Jakieś podróże pieszych osionek na granicę ukraińską. No jest tam tego jakby cała lista.
1: No to może właśnie zacznijmy od tych górskich szlaków. To jest pierwsza część tego przewodnika. Opisuje pan tam Bukowe Berdo, Tarnicę, Wielką Małą Rawkę. Od czego tu zacząć? Co dla singli, a co dla rodzin?
0: To są wszystko góry, które każdy, kto zna Bieszczady, musi poznać w pewnym momencie. Większość z nich znajduje się w Bieszczadzkim Parku Narodowym i od tych zazwyczaj się zaczyna. Mniej poza parkiem i tam jest właściwie zupełnie pusto. Ja w tym przewodniku pominąłem jedno tylko miejsce, aż jedno pasmo okrętu, które no ono na początek nie jest. No nie tylko moim zdaniem. Tam widok szczególnie nie ma. Jest chata socjologa z Komiska. To oczywiście warto odwiedzić, ale to niekoniecznie jest ten pierwszy tydzień. Natomiast poza pasmem otrytu całe Bieszczady wysokie tam się znalazły. No i musiałem tam dokonać pewnych bardzo praktycznych rozróżnień, których rzeczywiście w przewodnikach nie ma. Znaczy na forach można się spotkać z takimi dość oczywistymi pytaniami, a jaki rozkład jazdy mają busy na przykład, bo potem się poruszamy busami. Musiałem te wycieczki podzielić na takie, które możemy częściowo przynajmniej odbyć samochodem, wtedy kiedy chodzimy w jednym miejscu i schodzimy tym samym, to są takie gry.
1: A są takie, gdzie się tak nie da?
0: Znaczy oczywiście zawsze można. Zawsze można wejść i zejść. No czasami tak się robi, kiedy ktoś jest zmęczony, kiedy po prostu chcemy wejść i poleżeć, powygrzewać się na słońcu, podziwiać widoki i wrócić. Nie mam ochoty na 4 czy 5 kilometrów pieszej trasy albo więcej. Ale no wtedy widzi się zdecydowanie mniej. W związku z powyższym korzysta się z busów, które są takim miejscowym rozwiązaniem, bardzo skutecznym, takie prywatne inicjatywy. Kilkanaście osób, coś takiego wchodzi, można to złapać po drodze, można pójść na postój, bo są tam, jest takie kilka miejsc, gdzie one zazwyczaj jednak stoją. Można też również po to zadzwonić, żeby nie uprawiać po prostu jakiejś strasznej ekwilibrystyki, bo no rzeczywiście no można, ja przewidziałem taką możliwość, ale ja tego nigdy nie robiłem, że zostawiamy samochód na parkingu, następnie robimy trasę ileś tam kilometrów, po czym robimy busa, żeby wrócić do tego samochodu. No można.
1: Zaskomplikowane.
0: Tak, można taką ekwilibrystykę uprawiać, tylko po co? W związku z powyższym tam jest opisana kwestia transportu, jest tu dosyć dużo miejsca poświęcone. No również kwestia noclegów, sklepów, jedzenia, no takich zupełnie podstawowych spraw, których znaleźć właściwie nigdzie nie można, chyba. Jedna z takich ciekawostek, którą od dawna chciałem opisać, ale jakoś nigdy mi nie starczyło na to miejsca, kwestia zupełnie praktyczna, właśnie się rozwiązała, kiedy pisałem ten przewodnik, czyli kwestia telefonii komórkowej. Bo tam była taka historia, że w bardzo, bardzo wielu miejscach mieliśmy zasięcie ukraińskich, a nie polskich. Większość z osób odwiedzających Bieszczady nie bardzo zdawała sobie z tego sprawę. Znaczy miała oczywiście włączony roaming. Nie patrzyła, w jakie sieci są.
1: Potem przychodził
0: taki rachunek, że pamiętajcie narody. Wiem, sam padłem ofiarą tego zjawiska kiedyś tam. Chciałem to opisać wiele razy, natomiast jakoś nigdy mi nie starczyło miejsca, ale problem się rozwiązał. To rozwiązał się właśnie kiedy pisałem, czyli Ukraina weszła do takiej strefy roaming like bomb. Czyli de facto no, możemy z tego korzystać tak samo jak w Unii Europejskiej. Na szczęście, bo tam jest cały pas ciągnące się ze wschodu na zachód, czy jak to powiedzieć, z zachodu na wschód, pomiędzy pasmami, które właściwie zasięgu polskich sieci jest pozbawione.
1: No to proszę powiedzieć, gdzie na początek, gdzie się udać tego pierwszego dnia, żeby się tak bardzo nie schodzić, ale no już coś.
0: Ja bym zaczął od czegoś innego. Kiedy? Ja myślałem, że to ja jestem jakimś odludkiem, czy jestem aspołeczny, natomiast niedawno gdzieś w telewizorze tak się zdarzyło, że siedziałem obok pani, rozmawialiśmy o górach, która była dla odmiany tatrzańska. Mhm. I okazało się nagle i niespodziewanie, że ona ma ten sam problem, który mam i ja. To znaczy musi jeździć przed sezonem albo poza sezonem, albo po sezonie. Przed albo po. Dlaczego? No, Tatra,
1: nie chcemy być w kolejce.
0: Tatra to jest oczywiste, natomiast w Bieszczadach to oczywiste nie było. To nie było oczywiste przez długie lata. One nie były tak tłumnie odwiedzane, one nie były, no i do dziś nie są na szczęście tak zdeptane.
1: No ale jednak stały się dużo popularniejsze.
0: Ale w ciągu tych ostatnich 10, czy może troszkę mniej lat, one stały się naprawdę bardzo znane. Już kiedy pisałem te pierwsze książki, to miałem problem z sezonem. Potem jeszcze raz, przez przypadek, trafiłem na taki moment, że to był długi weekend, Boże Ciało. Ja po prostu nie wiedziałem, gdzie jest. To było jakieś kompletnie inne miejsce, zupełnie nie moje. No niestety, tak to jest i od tego nie uciekniemy. To oczywiście jest bardzo dobrze dla mieszkańców Bieszczadu, bo dzięki temu ten region może się rozwijać. Natomiast no, z punktu widzenia takiego, może nie tyle turysty, co wędrowca, chyba Zbigniew Herbert kiedyś mówił, że nie chce być turystą, tylko podróżnikiem, to znaczy to rozróżnienie. No to jest koszmar.
1: No to kiedy?
0: Przed sezonem i po sezonie, czyli czerwiec powiedzmy, to ma nawet wcześniej, maj, czerwiec powiedzmy. No i po sezonie od września

0: Było ci krótko. Tak, no to się zdarza. Niektórzy też próbują trafić na kolory tak zwane.
1: Czyli te zmieniające się jesienne.
0: Tak, cudowne jesienne kolory. No niestety tutaj najlepiej było mieć kogoś na miejsce, na miejscu, kto zadzwoni i powie, słuchaj, zaraz się zacznie. Dlatego, że no wiadomo, no przyjdą przymrozki i koniec, wszystkie już się spadają, prawda?
1: Ale zawsze są kamerki jeszcze pewnie można
0: na kamerach, tak sobie średnio na jeżo widać. No to dawniej było w październiku, teraz się raczej przesunęło w stronę listopada. W każdym razie przed i po sezonie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Jest tam gdzie? No jest tam mnóstwo takich szlaków, które można przejść z dziećmi. No to oczywiście zależy już od nas, tych dobrowców i dzieci. Czy one chcą, czy one nie chcą.
1: Czy są mniejsze, czy są większe, czy chodzą, czy nie chodzą.
0: No dokładnie, dokładnie tak. Ja widywałem dzieci 7-8-letnie, które z rodzicami sobie chodziły przez Połoninę Caryńską w naprawdę trudnych warunkach. Jakiś październik, czy jakiś kwiecień, niespecjalnie ciepły, tam na górze śnieg leży i wiatr głowę urywa. No i to dzieciaki były bardzo zadowolone z tego. Natomiast no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie dotyczy to wszystkich dzieci.
1: No to na pewno.
0: Takim najbardziej uczęszczanym, najbardziej znanym, powszechnym, najczęściej odwiedzanym szlakiem jest żółty szlak

0: On jest świetnie wyrównany. Ja nim chodziłem jeszcze jak tam naprawdę się poślizgnął, dzisiaj właściwie już się chyba nie da, to jest wysypane tłuszczem wyrównane.
1: Czyli dla początkujących w sam raz.
0: Tak, no nie daje to przesmaku, powiedzmy. Ja wolałem te bardziej dzikie, dzikie odcinki, ale jest to coś takiego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dostępnego, gdzie jakakolwiek trudność wynosi właściwie zero. To i wcześniej była szlak, a teraz to już było. No i oczywiście, no to jest Połomina Wytlińska, to jest wschodni skraj. Wschodni skraj Połomina Wytlińska. No i cała Połomina Wytlińska, aczkolwiek ona jest dosyć długa, nie przedstawia jakichś większych trudności. I Połomina Caryńska też, bo można właściwie wejść i zejść tym samym szlakiem. To jest coś takiego na początek, że tych gór za dużo, powiedzmy szczerze, w Bieszczadach nie ma. Tu nie chodzi o jakieś wielkie urozmaicenia, że to trzeba ciągle coś nowego odkrywać, tam się odkrywa, ciągle

0: jeżeli chodzi o te pozagórskie atrakcje, no to tak jak pan powiedział, najbardziej to Solina chyba jest popularna, szczególnie ostatnio za sprawą nowej atrakcji, czyli kolei gondolowej.
1: No to jest w ogóle przełomowa sprawa, to pierwsza taka inwestycja od pierwsza data z niewielu lat, no chyba nie będzie. Pierwsza inwestycja taka poważna i zmieniająca.
0: Krajobraz?
1: Tak, zmieniająca krajobraz. Ta kolejka jest fantastyczna. Ja nie wiem, gdzieś słyszałem, nie wiem czy to prawda, że ma powstać też druga linia tej kolejki. Nie zdziwiłbym się, bo ona jest naprawdę oblegana. Mnóstwo ludzi tu z tego korzysta. No i w ogóle tak, mamy największą zaporę w Polsce, od tego zacznijmy. Jakby tego było za mało, to możemy tak, chodzić sobie po koronę, jedną drugą, no to robią wszyscy. Możemy zobaczyć ją z lotu ptaka, właśnie dzięki tej kolejce. Możemy ją jeszcze zwiedzić od środka. To jest i taka może być. To trzeba oczywiście wcześniej mówić, to nie jest takie do końca trywialne zadanie, ale...
0: Ale da się to.
1: Ale da się. To naprawdę robi piorunujące wrażenie. I Solina oczywiście jest najbardziej znana, choć de facto, gdybyśmy byli formalistami, to panie koniecznie są jeszcze, ale to już góry samocko. No ale tak się przyjęło, że ta Solina jest wizytówką Bieszczady. Koniec kropka. Natomiast oprócz tej Soliny mamy troszeczkę górek, które są

0: ja nie próbowałem tego w tym pierwszym tydzień włożyć, tak samo zresztą jak popielnika. Włożyłem tam przede wszystkim te miejsca, które są naprawdę atrakcyjne, z których rozpoczęły się kapitalne budowy. No i które są po prostu takimi punktami obowiązkowymi. Można być w Bieszczadach i nie wejść na tarnicę. No może można, ale trochę szkoda, tak? W końcu najwyższa, przynajmniej w tej Polsce, w tej polskiej części. Części Bieszczadów, tak najbardziej wyrazista z krzyża.
1: A te cerkwie, bo też pan tu sporo miejsca poświęca cerkwiom, które wypadałoby odwiedzić, albo można odwiedzić.
0: Ja nie byłem wcale taki do końca pewien, czy

tych zdjęć mam oczywiście mnóstwo, natomiast no nie zawsze pogoda jest taka i oświetlenie jest takie, żeby to naprawdę się dało. Ja nie jestem za fotografem, to już Ania robi znacznie lepsze zdjęcia. No więc wracając do tych cerkwi, ich jest rzeczywiście sporo i to jest takie chyba jedyne w Polsce skupisko.

0: warto też wyjaśnić nawet konieczność. Bo to jest źródło bardzo wielu nieporozumień i pomyłek. Nie, to nie są cerkwie prawosławne. Nie żeby było coś tam złego, że można być cerkwią prawosławną. Natomiast one nie są prawosławne. To są cerkwie grekokatolickie. Pozostałe to ludność miejscowej, zwanej Wojkami. Przed wojną się już tam żydowie nieobecne, mieszkające. Jeszcze mieszkają tam ludzie gdzieś na Ukrainie. Cała historia w ogóle kościoła grecko-katolickiego jest bardzo ciekawa. Tych cerkwi rozróżnić się nie da, że prawosławnie od greków.
1: Trzeba trochę poczytać?
0: Nie. Tak,
1: czy w ogóle?
0: Tego się w ogóle nie da, bo to jest dokładnie to samo. Po tabliczce można rozróżnić. Natomiast oczywiście jest tam wyposażenie, zachowało się w różnym stopniu. Tu jest ikonostas, tam nie ma, to jest to rozczłonkowane. Ikonostas to jest

ostrze na drzwiami, czyli carskie kotry, japońskie kotry. I jest wypełniona ikonami zazwyczaj malowanymi, choć bywały i płaskorzeźbione. Oczywiście to wszystko jest hierarchizowane, są tam rzędy określonych ikon, które przedstawiają różne postacie szantażu. To jest cała dosyć spora wiedza dotycząca tej kwestii. Natomiast ta ludność była na

0: Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej, bo to jest chyba taka atrakcja dla małych, i dla dużych, dla wszystkich.
1: No to jest taka bardzo niewymagająca atrakcja. Trzeba po prostu pojechać do Majdanu.
0: Wsiąść, tak, do pociągu.
1: Kupić bilet, wsiąść do pociągu i się przejechać. I to rzeczywiście jest bardzo sympatyczne. Na grzyby można to pojechać.
0: No, w sezon trzeba też trafić.
1: No tak, na jesień. Na jesień. Natomiast te grzyby tam są niesamowite. Ja tutaj na Mazowszu w życiu nie musiałem tego.
0: Takie okazy?
1: No borowiki po kilogramie. To jest normalne. Ja w życiu tego nie doświadczyłem spotkania z takim grzybem nigdy wcześniej. Tutaj u mnie, u nas na Mazowszu, wielkim rarytasem jest rydz. Tam te rydze można kosą kosić. Ja nie wiem, no w zeszłym roku, o ile dobrze sobie przypominam, to po prostu no nieprawdopodobne ilości. One są co prawda odrobineczkę inne niż nasze. No pewnie kwestia gleby. Może jest to jakiś trochę inny gatunek, ja nie jestem na tym specjalistą.
0: Ale faktycznie z rydzów robią tam bardzo różne rzeczy, przetwarzają.
1: Tak, takiej ilości, których ja nie widziałem też nigdy.
0: Adrian Markowski, autor przewodnika po Kochej Bieszczady, był moim Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Po dwóch dekadach działalności Muzeum w murach lubelskiej Archikatedry otwarto nową ekspozycję. Znacząco rozszerza horyzonty badawcze, prezentuje cenne pamiątki z obszaru całej archidiecezji lubelskiej. O szczegółach zmian mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
3: Po 20 latach funkcjonowania, bo skarbiec i zakrystia akustyczna od 20 lat funkcjonują jako muzeum, przyszedł czas na historyczne zmiany. To znaczy do tej pory prezentowana była wystawa skarby Archikatedry Lubelskiej. Nazwa zmieniła się nie za wiele, dlatego że nazwa tej wystawy to skarby Archidiecezji Lubelskiej. Po ciekawych obiektach, które tutaj były prezentowane związanych z Archikatedrą, z Kościołem Jezuitów, dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Historią Sztuki, ze studentami, którzy odbywali praktyki i odbywają praktyki w naszym muzeum. Dzięki kwerendzie, którą przeprowadzili, udało się zgromadzić ciekawe obiekty historyczne, różnorodne, z całej naszej archidiecezji lubelskiej. Było to poprzedzone żmudną kwerendą, potem objazdami, podpisywaniem stosownych umów i tak możemy Państwu zaprezentować wystawę skarby archidiecezji lubelskiej. Może tak krótko z takich ciekawych rzeczy, które możemy tutaj zobaczyć. Oczywiście są to przykłady złotnictwa, szat liturgicznych, dwie ikony, kilka obrazów. W zakrystii akustycznej takim tytułem, motywem przewodnim jest ukazanie wielokulturowości Lublina. Lublin był miastem wielokulturowym, wieloreligijnym. Przez wieki do tej pory tak jest, więc to wielokulturowość też chcemy w jakiś sposób pokazać poprzez ikony i obrazy. Mamy przykłady malarstwa wschodniego, ikony. To są ikony unickie, gromadzone jeszcze przez księdza Michaja, który był jednym z pierwszych dyrektorów Muzeum Diecezjalnego jeszcze przed wojną. Więc są to pamiątki jeszcze z tego pierwszego muzeum, które w czasie II wojny światowej w całości zostało rozgrabione bądź zniszczone. Do dzisiaj przetrwały dokładnie trzy obiekty zidentyfikowane z tej pierwszej kolekcji. Pośród nich są właśnie te dwie XVII-wieczne ikony. Uzupełnieniem malarstwa wschodniego są dwa zachodnie, malarstwo zachodnie. Jeden to obraz holenderski, XVII-wieczny, i z przełomu XVI-XVII wieku obraz włoski przypisywany warsztatowi Guido Reniego. Oprócz tych obrazów uzupełnieniem tej wielokulturowości, wieloreligijności jest ornat, który był na poprzedniej wystawie, ale ornat, który został ofiarowany przez Żydów lubelskich biskupowi Wnorowskiemu. To też pokazuje tą taką wielokulturowość, wieloreligijność, ale że te religie żyły ze sobą w przyjaźni. Tutaj w Lublinie. Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku w Zwyżdach naprawdę mamy dwa XVI-wieczne ornaty wypożyczone, jeden z kamionki, drugi z naszego seminarium duchownego, ale poprzez szaty liturgiczne pokazujemy różnorodność. Zobaczymy tutaj misternie kaftowane ornaty z XVIII wieku, czy z XVII wieku, kaftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło w postaci ornatów kaftowanych chociażby kaftem krzyżykowym, czy też wyjątkowy ornat, który jest malowany olejno. Nie haftowany, ale jest malowany olejno, a uzupełnieniem tego jest kawał naszej historii, to znaczy ornaty szyte z pasów kontuszowych. Ale chyba takim najciekawszym obiektem, nie pochodzącym z naszej diecezji, ale wypożyczonym z parafii w Pilicy dzięki współpracy z księdzem Pawłem, który odbywał u nas praktyki, to są ornaty związane z Janem III Sobieskim. Tak krótko, w 1675 roku Jan III Sobieski został odznaczony przez króla Francji najwyższym odznaczeniem francuskim, jakim był Order Świętego Ducha. Z racji tego wspomnianego orderu, płaszcza orderowego, który jest prezentowany w katedrze na Wawelu, Sobieski dostał od króla komplet szat liturgicznych jako wyposażenie kaplicy w żółkwi. I te ornaty potem z żółkwi trafiły do Pilicy i my je prezentujemy właśnie tutaj na wystawie. Zostały wypożyczone, jest to ornat, dalmatyka i kapa właśnie związane z Janem III Sobieskim. Jeżeli chodzi o złotnictwo, sięgnęliśmy do historii, prezentujemy kawał dziedzictwa naszej archidiecezji. To są trzy gotyckie kielichy, jedyne zachowane na terenie naszej diecezji. Jeden z katedry, jeden z Opola Lubelskiego, jeden z Piotrowina. Jedyna albo jedna z nielicznych gotyckich monstrancji, którą prezentujemy też na wystawie. No jeżeli chodzi o monstrancji, kielichy, to mamy przekrój właśnie od gotyku aż do XIX wieku. Przykłady złotnictwa z różnych stron, nie tylko zagranicy, nasze polskie, nasze lubelskie, warsztaty złotnicze, to wszystko można zobaczyć na tej wystawie. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie świetna współpraca z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzięki współpracy z Wydziałem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Dzięki zaangażowaniu studentów i naukowców udało się zgromadzić unikatowe dzieła, takie jak gotyckie kielichy czy barokowe ornaty. W tym niezwykły zestaw liturgiczny podarowany przez króla Francji Janowi III Sobieskiemu. O powodach zaangażowania KUL-u i studentów historii sztuki, przygotowanie wystawy i ekspozycji wieży trynitarskiej i skarbcu archikatedry lubelskiej mówi dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, dyrektor Muzeum KUL.
4: Pierwszy powód to taki, że kształcimy studentów historii sztuki i staramy się to od wielu, wielu lat robić w sposób praktyczny. Muzeum niedługo, za kilka lat, będzie święciło swoje stulecie. Powstało bowiem w 1932 roku i z przerwami funkcjonuje do dzisiaj, a tak naprawdę podstawową misją naszego muzeum od początku było przeznaczenie właśnie dla celów dydaktycznych studentów związanych ze sztuką. Jeżeli chodzi o nasze zbiory, bo to jest podstawa tej współpracy z Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, są to zbiory bardzo bogate. Niestety straciliśmy praktycznie w 100% kolekcję przedwojenną, a kolekcja obecna zaczęła się tworzyć tak naprawdę od lat 50. Rok 1956 to są pierwsze dwie bardzo ważne donacje z kurii metropolitalnej wrocławskiej, która jako jedyna kuria odpowiedziała na apel naszego rektora wówczas, kiedy on się pojawił, a druga donacja również bardzo wartościowa z centralnej składnicy muzealnej, która wówczas funkcjonowała w Kozłówce. To jest rok 1956. Później pojawiły się kolejne donacje, trochę zakupów. Kolekcja liczy około 2000 obiektów i są to naprawdę perełki, z których część bardzo niewielką zobaczycie Państwo na wystawie w wieży trynitarskiej.
2: Całość przedsięwzięcia stanowi hołd dla lokalnego dziedzictwa artystycznego, łącząc polskie rzemiosło z dawnymi wpływami malarstwa włoskiego i holenderskiego. Godziny otwarcia skarbca i kaplicy akustycznej można sprawdzić na stronie Archikatedry Lubelskiej, zaś wieży trynitarskiej na stronie Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
5: Kultura.
6: Paulina Horwatowska, zapraszam. Kobieca energia na scenie, namioty z widokiem na jezioro i wspólne witanie wschodu słońca przy dźwiękach najlepszej elektroniki. Przed nami pierwsza edycja Free Life Festival, który pod koniec czerwca zamieni okolice Koszalina w prawdziwą oazę letnich brzmień. Co ciekawe, za konsolą zobaczymy wyłącznie kobiety. Artystki, które grywają w Berlinie, Grecji, a nawet na Malediwach. O szczegółach tego dwudniowego święta muzyki i natury Oliwii Kisielewskiej opowiedział nasz gość.
7: Witam serdecznie, nazywam się Robert Machlowiec. Reprezentuję agencję eventową Free Life. Jestem organizatorem nadchodzącego wydarzenia Free Life Festival.
8: No to właśnie zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest Free Life Festival?
7: Free Life Festival jest to taki nowy projekt, który powstał niedawno. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. Tworzymy również inne festiwale w Polsce i w regionie, jak chociażby Festiwal Uzdrowiska w Ustce, który jest organizowany na przełomie lipca i sierpnia, na który też oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Ale tutaj zależy nam na stworzeniu fajnego, nowego projektu w regionie właśnie festiwalu muzycznego, który się cechuje tutaj wyjątkową scenerią, wyjątkowym projektem właśnie, gdzie będą DJ-ami same kobiety, będzie fajna energia kobiety. kobieca na scenie. Są to DJ-ki bardzo ciekawe, które na co dzień grywają w swoich miastach oraz biorą udział w wielu festiwalach w Polsce, w Europie i nawet na świecie, bo niektóre z nich miały przyjemność zagrać nawet w Malediwach, w Grecji i innych krajach na różnych festiwalach właśnie muzycznych, muzyki elektronicznej.
8: Kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się festiwal?
7: Festiwal odbędzie się 26 czerwca oraz 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim. Jest to potocznie znana Cygańska Dolina. Jest to w miejscowości Cieszyn koło Koszalina, także dojazd jest bardzo fajny. Jest to bardzo urokliwe miejsce nad jeziorkiem, las, zachody słońca, także naprawdę, jeżeli chodzi by tutaj o kwestię wizualną, plener jest przepiękny. Będą na pewno bardzo miłe widoki i wspomnienia z takiego festiwalu.
8: A jak wygląda program tego wydarzenia, o której rozpoczynamy zabawę, do której ona będzie trwała?
7: To tak, jeżeli chodzi by o otwarcie festiwalu, otwieramy festiwal o godzinie 17, zapraszamy wszystkich już od godziny 17, można rozbijać się na polu namiotowym, można oczywiście korzystać już z naszej strefy gastronomicznej, którą dla Państwa przygotowujemy. Będą liczne atrakcje sportowe, boiska do siatkówki, stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, boisko do babingtona i wiele innych takich atrakcji sportowych, z których również będzie można korzystać od tej godziny 17. Od godziny 19 zaplanowane są już występy naszych artystek. Na początku, na otwarcie, tak na dobrą sprawę festiwalu, otworzy festiwal DJ-ka Lady for Sounds. Następnie kolejną artystką będzie DJ Matenen. Po niej zaprezentuje się DJ-ka Monster. I cały festiwal zamknie DJ Dante, która na co dzień grywała w Berlinie. Są to naprawdę ciekawe postacie, na które tutaj gorąco zapraszamy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą muzyką, z koncertami. Następnie planowane są występy do godziny 4 rano. Podejrzewam, że to się przedłuży troszeczkę aż do wschodu słońca, które gdzieś tam w tych okolicach jest o godzinie 4:20. Planujemy wszyscy powitać nowy dzień właśnie wspólnym przywitaniem wschodu słońca. Następnie planujemy zakończyć tą strefę muzyczną i dnia następnego od soboty wszystkich gorąco zapraszamy na rekreacyjne spędzanie czasu na festiwalu. Jak wspomniałem, będą tam dostępne różne strefy rekreacyjne, gastronomiczne. Planowane jest kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, które będą tutaj niespodzianką dla Państwa. Jak sprawdzamy na tą chwilę pogodę, zapowiada się naprawdę fajnie, także będzie można mile spędzić czas na plaży, nad jeziorkiem.
8: Ja jeszcze tak dopytam o tą kwestię muzyczną, bo przejawia się tutaj Tropical House, Deep House, Melody House. Czy mógłby nam Pan coś więcej opowiedzieć o tych gatunkach?
7: Są to gatunki muzyczne, które chcieliśmy dopasować do miejsca wydarzenia, jakim właśnie jest jezioro, las, wkomponowany w naturę. Chcielibyśmy, żeby te dźwięki były bardziej melodyjne, lżejsze, typowo właśnie elektroniczne, dopasowane do miejsca wydarzenia, wkomponować się po prostu w otoczenie.
8: I rozumiem właśnie, że oprócz samych koncertów, oprócz samego rozgrzewania publiki muzyką, będzie również mnóstwo innych atrakcji. Wspomniał Pan o food truckach, o strefach rekreacji. Czy możemy troszeczkę dokładniej jeszcze opowiedzieć, jakie atrakcje właśnie przygotowaliście poza samą muzyką?
7: Na festiwalu tutaj dodam, że będzie zorganizowany konkurs za najlepsze przebranie festiwalowe. Nagrodą będzie tutaj wejściówka na kolejną edycję, drugą edycję, którą planujemy w przyszłym roku. Dodatkowo, tak jak tutaj Pani wspomina, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą całe food trucki, strefy sportowe oraz jakieś tam zabawy nad jeziorem.
8: Dobrze, a gdzie w takim razie nasi słuchacze będą mogli znaleźć wszystkie informacje i zakupić również bilety?
7: Jeżeli chodzi o zakup biletów, zapraszamy na stronę freelife.tix.pl. Szczegóły festiwalu, co do godziny, organizacji i innych niezbędnych informacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.freelife.space. Tam są wszystkie szczegóły podane, jeżeli chodzi tutaj o takie konkretne informacje, które mogą być ciekawe dla osób, które będą chciały wziąć udział w festiwalu.
8: Jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie jednym z najciekawszych elementów są wyłącznie kobiece składy DJ-skie. I skąd taki pomysł, żeby właśnie to kobiety rządziły nad Jeziorem Parnowskim?
7: Pomysł się wziął z uczestnictwa w wielu festiwali, w wielu wydarzeniach muzycznych, jakie osobiście bierzemy udział w ostatnich latach. Zauważyliśmy, że bardzo ciekawie rozwija się elektroniczna scena kobieca w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. I dlatego chcieliśmy tutaj w naszym regionie wprowadzić podobny trend, promować tą scenę elektroniczną, typowo właśnie kobiecą, która wydaje mi się osobiście jest bardzo ciekawa, bardzo energiczna i miło się ją słucha.
8: Plusem jest też fakt, że z festiwalu nie trzeba w ogóle wracać. Można tam zostać na noc i co więcej o tym mógłby nam pan powiedzieć?
7: Tak, oczywiście. Po występach DJ-skich, tak jak wspomniałem, które są planowane aż do wschodu słońca, serdecznie zapraszamy do pozostania na festiwalu i korzystania z przygotowanej strefy sportu i relaksu, które będą przygotowane właśnie dla festiwalowiczów. Będzie można sobie odpocząć, skorzystać z różnych atrakcji sportowych w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody i spędzić czas z ludźmi, którzy będą na pewno mieli pozytywną festiwalową energię. Oczywiście dla wszystkich festiwalowiczów biorących udział w naszym festiwalu zapewniliśmy pole namiotowe, na którym będzie można rozbić namiot i spędzić sobie tak naprawdę 2 dni na naszym festiwalu. Również przygotowana jest strefa dla kamperów, gdzie będzie można właśnie przyjechać kamperem. Widok jest piękny, strefa kamperów z widokiem na jezioro. Również taka możliwość jest.
8: No to na koniec, dlaczego każdy powinien wpisać datę 26-27 czerwiec do kalendarza, no i wziąć udział w tym wyjątkowym festiwalu?
7: Bo właśnie w tym terminie, właśnie wtedy na malowniczym jeziorze Parnowskim odbędzie się nasz festiwal. Wydarzenie, które połączy muzykę elektroniczną, naturę i wyjątkową atmosferę. Czekać będą na was utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, plaża nad jeziorem, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu po dobrą energię i wspólne przeżycia. To dodam, że nie będzie zwykły weekend. To będą 2 dni pełne muzyki, wolności i wspomnień, które zostaną z wami na długo. Stąd też gorąco zachęcam do zapisania tej daty w swoim kalendarzu i do zobaczenia na festiwalu.
6: A przypomnijmy, Free Life Festival odbędzie się 26 i 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim w Cieszynie koło Koszalina. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
5: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
9: No jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
5: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
9: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj?

0: dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie prezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
1: Ta kwestia naukowa to pewnie tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
0: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
1: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią, mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja, wiesz, coś tutaj zobaczyłem w gablocie.

0: zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia. Bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią, ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
1: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
0: Tak jest.
1: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
0: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają. Jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
1: To już kwestia gustu, prawda?
0: Dokładnie. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku. Ta lalka ma 65 lat. No, jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
1: To co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. O, tu jest coś ciekawego, widzę.
0: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
1: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
0: A trzeba podnieść słuchawkę.
1: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
0: Dwie ręce są potrzebne, niestety. Nie ma
1: podnosimy
0: lekko.
1: Słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
0: W prawo. 61 na przykład, bo to tak.
1: 61 to...
0: Kierunkowego,
1: i do końca, tak?
0: Tak, do końca, teraz jedynka. No, trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
1: Okej, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
0: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
1: Ołówki są?
0: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
1: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
0: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami. i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
1: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
0: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj, tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś, tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
1: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
0: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
1: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
0: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
2: A teraz odwiedzimy Zalipie koło Tarnowa. Ta sielska wieś przyciąga turystów z całej Polski. O czym więcej opowie Ewelina Sokołowska, dyrektorka Domu Malarek w Zalipiu.
3: Kiedyś natknąłem się na opinię, że Zalipie jest jedną z najbardziej kolorowych wsi w Polsce. Skąd wziął się ten zwyczaj malowania chat i jak narodziła się ta tradycja?
4: Tradycja wywodzi się od prostych plam, tak zwanych pacek, które zostały nanoszone na okopcone powierzchnie, niskosadzone sufity i okopcone powierzchnie pieców chlebowych. Początkowo te malatury były bardzo proste, prymitywne. Gospodynie do malowania używały zwykłych brzozowych patyczków, które na końcu rozbijały tą końcówkę, żeby ona była taka wystrzępiona i można było nią coś pomalować.
3: A wiadomo, jakich materiałów wtedy używały? Bo czytałem, że początkowo, powiedzmy, te malunki były czarno-białe, później zyskały kolor.
4: Dokładnie tak. Na samym początku malunki były bardzo monochromatyczne. Panie używały wapna i sadzy i gliny. Trzy kolory, które w tamtych czasach dominowały. Później były farby proszkowe, olejne. W tej chwili już do malowania używamy farb akrylowych, więc są to takie trwałe farby, które wytrzymują długie lata i naprawdę takie malatury cieszą okiem.
3: A czy można tutaj mówić właśnie o prekursorce?
4: Prekursorką i taką osobą, która rozpowszechniła tradycję i której bardzo dużo Zalipie zawdzięcza, nie tylko pod względem rozwoju tradycji, ale także pod takim względem, można powiedzieć, gospodarczym, bo mieliśmy też wcześniej i elektryfikację, i lepsze drogi. Była niewątpliwie Felicja Curyłowa. Była to pani, która bardzo dobrą promocję na tamte czasy zrobiła Zalipiu i tej tradycji. W tej chwili właśnie w Zalipiu znajduje się filia Muzeum Ziemi Tarnowskiej, którą można zwiedzać, można oglądać. Jest to tradycyjnie zachowany dom, w którym właśnie pani Felicja Curyłowa mieszkała.
3: A czy wiadomo, jaką osobą była pani Felicja?
4: Na pewno pani Curyłowa była osobą bardzo charyzmatyczną, z dużą siłą przebicia. Uzyskała wiele dla Zalipia, starając się o to u naprawdę wysoko postawionych władz. Nie bała się jakby uderzyć w tak ważne miejsca, tylko po prostu śmiało dążyła do celu. Stąd też właśnie obfitowało to w tym, że malarki były zapraszane do malowania w różne miejsca, jak statek Batory.
3: Co dzięki pani Felicji, powiedzmy, zmieniło się na wsi?
4: Sam dom malarek właśnie, z którego tutaj przyjechałam, został zbudowany dokładnie z jej inicjatywy. Dzięki tym, że ona o to zabiegała, powstał właśnie dom, w którym, który dzisiaj pełni właśnie funkcję Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie, siedzibą właśnie w Malowanej Wsi.
3: Przechodząc po Malowanej Wsi, można nawet odnieść wrażenie, że jest to trochę taki żywy skansen, mimo tego, że tak naprawdę jest to miejsce, w którym wciąż mieszkają ludzie. Wszystko ze względu na te malunki. I chciałem się też właśnie zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te malunki. Czy powiedzmy, one do tej pory są jakoś malowane na budynkach, czy wewnątrz budynków, czy jednak to jest już taka tradycja, która była kiedyś domeną mieszkańców?
4: Tradycja malowania kwiatów w Zalipiu jest ciągle żywa. Co roku takim bardzo ważnym motorem napędowym właśnie malowania i odświeżania tych malatur jest konkurs Malowana Chata. To jakby motywuje malarki i malarzy do tego, aby odnowić, odświeżyć swoje malatury, żeby powstało coś nowego. Zresztą też, jak wspominałam wcześniej, te malatury tracą na wartości w ciągu roku, więc co odświeżyć je i jakoś, żeby godnie wyglądały do konkursu, należy co roku właśnie coś przy nich odświeżyć, poprawić, podmalować, żeby właśnie te kolory jakby z powrotem zaczęły być bardziej kontrastowe i przyciągały uwagę.
3: A malarki nie mają problemu, powiedzmy, z kreatywnością?
4: Każda malarka, która maluje, jeżeli chodzi o zalipiańskie zdobnictwo, ma swój własny styl, którym się posługuje. W ogóle zalipiańskie zdobnictwo nie ma takich sztywnych zasad i reguł co do kompozycji, co do kolorystyki. Także istnieje bardzo duża dowolność, jeżeli chodzi właśnie o dobór tutaj i o używanie swojej własnej wyobraźni do tego. Tak jak tutaj wcześniej pan pytał, Zalipie nie jest skansenem. W tych zagrodach mieszkają, funkcjonują na co dzień ich mieszkańcy, także to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o turystykę i żeby zapytać, żeby sprawdzić, czy akurat jest odpowiedni moment, żeby do takiego domu wejść. Dysponujemy też tutaj w Domu Kultury taką mapką, zresztą jest ona też na tablicach informacyjnych we wsi. Zaznaczone są tak zwane domy udostępnione.
3: I w tych domach można zobaczyć, jak wyglądało życie na wsi, powiedzmy 100 lat temu, kiedy ta tradycja się rodziła?
4: Można oczywiście w środku zobaczyć i malatury, i przedmioty codziennego użytku pomalowane w kwiaty, pościele, tekstylia, ale są to współczesne domy.
3: A jeżeli chodzi właśnie o motyw malowania kwiatów, czy tutaj wciąż jest utrzymana ta tematyka kwiatowa, czy można też znaleźć inne wzory?
4: Dużo wzorów jest też wymyślonych, ale coraz częściej właśnie pojawiają się nowe elementy, jak jakieś kolorowe ptaki, papugi, pawie. Jest to właśnie taki element, w którym też można użyć dużo barw, dużo kolorów, więc coraz częściej się też takie elementy pojawiają na zalipiańskich domach.
3: Czyli ta tradycja właśnie trochę też ewoluuje w przyszłość.
4: Dokładnie tak.
3: Jeżeli chodzi o działalność Domu Malarek, co możemy tam znaleźć w ofercie?
4: Dom Malarek, czyli Gminny Ośrodek Kultury, zajmuje się generalnie obsługą. Jak turysta przyjedzie do Zalipia, udzielamy informacji, opowiadamy o historii, o tym, skąd to się wzięło, dlaczego akurat tutaj, co się maluje, na czym. Pokazujemy też, jak to powstaje. Ponieważ właśnie w wolnym czasie ozdabiamy różne przedmioty ceramiczne, drewniane, w te właśnie barwne kwiaty, więc turysta przyjeżdżając do nas może też zobaczyć, jak to jest malowane ręcznie, że to nie jest żadna naklejka.
3: A czy istnieją jakiekolwiek formy warsztatów, gdzie powiedzmy nowicjusz, który nie miał kontaktu wcześniej z pędzlem, może się nauczyć sztuki wzornictwa?
4: Tak, oprócz tego prowadzimy też warsztaty, gdzie uczestnicy mogą sobie spróbować własnych sił w malowaniu kwiatów. Oczywiście też istnieje duża dowolność. Warsztaty składają się z dwóch etapów, także nawet taki turysta, który nigdy nie miał do czynienia właśnie z malowaniem, jak najbardziej sobie poradzi. Jest to taka forma relaksu i z takich warsztatów też korzystają coraz częściej naprawdę różne grupy wiekowe, od dzieci przedszkolnych po grupy seniorów czy kół gospodyń. Jest to takie naprawdę bardzo relaksujące. Można się oderwać właśnie od codzienności, wyciszyć, malując właśnie takie kwiaty.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie,
4: dokładnie,
3: prawda?
4: Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Oprócz właśnie warsztatów wzornictwa oraz pokazów, co jeszcze można znaleźć w ofercie Domu Malarek?
4: Mamy też piękną salę widowiskową wprawdzie, ale są na niej stałe wystawy. Jedna dotyczy takich malarek już nieżyjących, które przez lata tworzyły właśnie ten krajobraz malowanej wsi. Można zobaczyć ich jakby właśnie wizerunki połączone z tym, jak malowały właśnie też te ich obejścia. Różne style można właśnie też porównać na drugiej wystawie, gdzie mamy właśnie umieszczone na planszach różne bukiety, różne malatury, które ukazują jakby to, jak na przestrzeni lat właśnie to malarstwo się zmieniało. Kilka lat temu odwiedzało nas naprawdę bardzo dużo, no głównie Japończyków, ale w tej chwili już uważam, że nie jest to jakaś szczególna liczba, jeżeli chodzi właśnie o turystów tutaj z Azji, że jest to bardzo porównywalne z turystami z innych regionów.
5: SK2. Magazyn lokalny. Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł Mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. A jak wyglądała finałowa rywalizacja? Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Trzeci sezon z rzędu rywalizacja rozstrzygnęła się dopiero w 7. meczu finałowym. Po blisko 2 tygodniach zmagań niedziela na warszawskim Bemowie okazała się szczęśliwym dniem dla legionistów. Początek spotkania nie był jednak dla nich łatwy. Na początku szybko na prowadzenie wyszedł Zastal. Po stronie wojskowych szwankowała głównie skuteczność, ale w końcu złapali kontakt, a w 18. minucie prowadzili już 9 punktami. Po zmianie stron tylko zwiększali przewagę. Nie oznaczało to jednak końca emocji. Zastal próbował gonić, ale twardo walczący w obronie legioniści nie pozwolili jednak odebrać sobie zwycięstwa. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
7: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
6: Radości po zwycięstwie nie krył też inny zawodnik wojskowych, Maksymilian Wilczek.
8: Naprawdę mega, mega, mega atmosfera w Bemowie. Jak zawsze nasi kibice, świetna robota. Wielkie dzięki dla nas. To był bardzo trudny, długi sezon. Także też ogromne gratulacje dla całej drużyny. Też nie możemy zapomnieć o Zielonej Górze, która naprawdę grała fenomenalny basket. I co więcej mogę powiedzieć, jestem dumny z chłopaków, z ciebie, z całej organizacji, wielkie brawa, naprawdę.
6: To mistrzostwo smakuje inaczej niż poprzednie, dodawał współwłaściciel koszykarskiej Legii Jarosław Jankowski.
9: Wtedy trochę podchodziliśmy jako underdog sezonu, tutaj jako faworyt. Zupełnie inne odczucia, zupełnie inne zarządzanie emocjami, stresem, ale no smakuje wybornie. Drużyna ma być monolitem i absolutnie to było widać, ta drużyna dobrze funkcjonowała.
6: Po raz pierwszy od 2019 roku koszykarski mistrz Polski pozostał na tronie na kolejny sezon.
5: Groźny incydent w centrum Warszawy. Z Warsaw Tower wypadła szyba. Od poniedziałkowego poranka na miejscu pracowali alpiniści i służby specjalne, zabezpieczając resztki konstrukcji na wysokości. Na miejscu był nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
10: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Chmielnej w centrum Warszawy. Z Warsaw Tower, najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej, wypadła zewnętrzna część szyby hartowanej, która spadła na chodnik i ulicę. Służby wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia.
11: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 4 nad ranem. Z tych informacji, które otrzymaliśmy, wynikało, że szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
10: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z warszawskiej policji. Chodnik przy budynku w godzinach porannych był pokryty potłuczonym szkłem. O ten incydent zapytałem przechodniów pod Warsaw Tower.
12: Z tego co wiemy, to szyba wypadła na samej górze, auto jest całe w szkle. Pierwszy raz mnie takie coś spotkało.
13: Podobno jakiś samochód został uszkodzony, a tutaj nawet widać szkło jeszcze. Bo.
14: Pracuję w Warsaw. My się dopiero przed chwilą dowiedzieliśmy, nie wiem, z pół godziny temu, bo żona kolegi wysłała zdjęcie. Bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że ja właśnie kiedy wychodzę sobie zapalić w ciągu dnia, no to wychodzę tutaj dosłownie.
10: To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, roztrzaskując się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikt nie ucierpiał. Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy Haberewis, która jest właścicielem drapacza chmur, tłumaczy, że wypadnięcie szyby to efekt zanieczyszczenia w szkle.
15: Mieliśmy przypadek spontanicznego pęknięcia szkła, który jest wynikiem siarczka nikla znajdującego się w środku szkła hartowanego. Te siarczki niklu powodują, iż przy uaktywnieniu się ich wielkość wzrasta i ponieważ szyba już jest poddana jakby naprężeniu wewnętrznym, rozpada się na drobne cząstki. Większość faktów przemawia, że różnica temperatur ma duże znaczenie w tym przypadku. Ten incydent zdarzył się w nocą, więc tu prawdopodobieństwo jest właśnie tych różnic temperatury. Budynek już podczas projektowania został wyspecyfikowany w ten sposób, by wyeliminować 99% tego typu sytuacji, czyli te szyby zostały podane testowi HST. To polega na podgrzewaniu tych szyb już w czasie produkcji, aby wyeliminować tych, w których się znajduje siarczek nikru. No niestety zawsze mamy ten 1-2% szyb, w których ten siarczek nikru jest. Ten siarczek nikru może się nawet nie uaktywnić przez całe życie budynku, a no niektóre właśnie po kilku latach się uaktywniają i to jest właśnie też przypadek tego naszego incydentu. To, że ta szyba jest hartowana, powoduje, że te odłamki nie są ostre. Faktem, że wysokość tutaj też ma duże znaczenie i niektóre odłamki uszkodziły tu pobliskie samochody. Szyba ogólnie cała nie spadła. Ona spada zawsze w odłamkach. Tak? Sama szyba pęka. Natomiast ona pęka już na górze i ona się zamienia w tysiące odłamków, małych odłamków, które spadają, tak? To nie jest tak, że cała tafla spada, bo oczywiście jakby cała tafla spadła, mogłaby kogoś zranić, uszkodzić już samą masą swoją. Natomiast tu te małe kawałeczki, one ważą mało, tak? No, tak, że trafiła akurat na szybę hartowaną innego samochodu. Te szyby ogólnie się nazywają bezpieczne przez to, że nie są ostre, nie spadają w jednym kawałku. Nic się nikomu nie stało, w poprzednim tak samo i ogólnie też w Europie i na świecie są przypadki, że takie szyby spadły nawet na ludzi i też im się nic nie stało. Mogą dojść do jakichś drobnych zranień, natomiast nikogo nie zabiły takie szyby. Było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani, wykruszyli wszystko. Dobrze, że była też sfotografowana cała ta sytuacja i to nam pozwoliło jakby w 100% być pewnym, że to jest właśnie siarczek nikru.
10: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja fasady Warsaw Tower pozostaje w pełni bezpieczna i spełnia wszystkie wymagane normy budowlane, a zdarzenie nie wpływa na funkcjonowanie ani bezpieczeństwo budynku oraz jego użytkowników.
5: Studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego są o krok bliżej przeprowadzki do nowej siedziby. Przy ulicy Bednarskiej zakończył się właśnie ważny etap budowy nowego gmachu uczelni. Zawieszono symboliczną wiechę oznaczającą osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. W przyszłości znajdą się tam m.in. nowoczesne studia radiowe i telewizyjne, laboratoria badawcze oraz sale wykładowe. O inwestycji w rozmowie z naszą reporterką Martą Radio opowiada dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego profesor Dariusz Kuźmina.
16: Proszę powiedzieć, co będzie w tym nowym budynku?
17: No przede wszystkim będzie na pewno w całych 100% Wydział Dziennikarstwa, wreszcie w jednym miejscu. Od 10 lat ma wydział, w tym roku będziemy obchodzili ten jubileusz, a w sumie jesteśmy aż w 4 miejscach. Jesteśmy na kampusie, jesteśmy na Dobrej, na Nowym Świecie, zaraz będziemy na Niepodległości, w wyniku czego studenci, nie powiem, że wszyscy pracownicy, niekoniecznie się znają, jak jest około 200, no to ci, którzy są członkami Rady Wydziału, to raz na 2 miesiące się spotkają, ale studenci nie mają takiej możliwości ani szansy, no bo tak naprawdę no, ktoś, kto studiuje Big Data, a nie architekturę przestrzeni informacyjnej, nie przychodzi na Nowy Świat. Oni mają zajęcia Big Data na przykład na kampusie głównym, na tym 4. sławetnym piętrze po Ciuwie. I studenci się nie znają. No, jak gdzieś wyjadą integracyjnie, to się wtedy na chwilę poznają, natomiast no, wreszcie tu będziemy w jednym miejscu. To jest dla mnie jako dziekana niezwykle, niezwykle ważne, że po 10 latach no, wydział będzie w jednym miejscu. Będzie dużo takich miejsc, gdzie będzie można wspólnie, gdzie będą mogli wspólnie studenci się spotkać, prawda? To znaczy to dobrze brzmi, to jest potrzebne. Ja natomiast no, mam Excela też w głowie i wiem, że trudniej utrzymać te otwarte przestrzenie, ale one nie będą zbyt wysokie. To jest dobrze zrobione w tym projekcie, że nie są one zbyt wysokie jak na przykład na psychologii, gdzie mamy prawie 4 piętra do góry, jest taki ogromny komin. Tutaj czegoś takiego nie będzie, aż takiej przestrzeni do ogrzania, no bo ja w tą stronę też patrzę, a wiem, że utrzymanie budynku to jest tak 2,5-3 miliony rocznie. I to jest dość poważny wydatek dla wydziału. W podziemiach będzie parking i samochodowy, i rowerowy. Będą pomieszczenia także dla archiwum, jak i dla księgozbiorów, które nie będą udostępniane. Część prac dyplomowych możemy też tam magazynować. Najważniejsze to oczywiście poza salami dydaktycznymi, których laboratoriów będzie ponad 16, chyba 17 dokładnie, ale najważniejsze te badawcze, czyli związane i z nauką, i dla studentów, to jest studio telewizyjne, to jest Radio Campus, to jest studio fotograficzne, które będzie, i Laboratorium Badań Medioznawczych. Ostatnio na przykład jak byłem na takiej wizycie erasmusowskiej widziałem, jak funkcjonują studia telewizyjne i we Włoszech, i w innych państwach europejskich, no to tam na przykład zwyczaju jest, że studenci pobierają kamery, aparaty, idą i robią. Profesor prowadzący zajęcia mówi, masz kamerę na 2-3 dni. No my jeszcze może nie mamy 25 kamer, ale już 16 mamy. W wyniku czego też chciałbym mieć taką przestrzeń, w którym studenci mogliby przyjść i wykorzystać ten sprzęt, pobrać go, zrobić to zadanie, nie żeby musieli sobie z ręki do ręki przekazywać tą kamerę, tylko żeby one były w bardziej powszechnym dostępie. To nie jest duży wydatek, to jest do zrobienia. Gorzej potem utrzymać to wszystko i żeby to sprawnie działało, to też jest pewną sztuką. Na dachu będzie tak jak na buwie, będzie ogród, którego zawsze dobrze też brzmi, jak ja to mówię, ale zawsze oby nie przeciekało. Będą panele słoneczne, będzie fotowoltaika, no będą termy, jest naprawdę wszystko, ma być ekologiczne, niedrogie, to słówko trudne, że niedrogie, no bo wszystkie szklane domy, jak ja to mówię, no zimą grzejemy, a latem chłodzimy, bo to nie jest otwieralne w całości, tak jak stare budynki, w wyniku czego dobrze, że to będzie, bo to jednak trochę koszty będą mniejsze utrzymania. Dużo będzie przestrzeń, będzie ta wielka aula, 250 osób, więc stąd mam nadzieję, że właśnie tak jak ja bywam na wirtualnych mediach, ostatnio gdy nagrody dawano na fotopresach, że te instytucje już pytają, a kiedy dziekanie do ciebie na ten nowy budynek po dobrej cenie nas puścisz, bo chcielibyśmy. No bo to będzie pasowało, no jeżeli są wirtualne media i dają nagrody, no to bardzo chętnie zapraszam, zapłaćcie, zorganizujemy, pomożemy. Jak są nagrody fotopres, no to tak samo jesteśmy na wszystko otwarci. Może i Nike przyjdzie, bo to będą podobne obszary czy rzeczy związane. Na pewno chcemy mieć również księgarnię, która by sprzedawała. No dobre jedzenie nawet w tym budynku tutaj było i studenci sobie je chwalili. Na dobrej studenci nasi korzystają z tej obsługi, która tam jest i tymczasowo to jest zamknięte, bo tu nie ma nikogo. My tu wrócimy, ja wrócę na przykład do Łaźni Majewskiej w grudniu 26, okej? Okay? Od października wszyscy wychodzimy z Nowego Światu, idziemy do Alei Niepodległości. No i potem, dzisiaj słyszałem, sierpień, może wrzesień, będziemy. To, co jest fajne w tym projekcie, co zdejmuje ze mnie wiele obowiązków, to, że wszystko w nim jest pisane. To znaczy, tam są ławki, całe wyposażenie, oprogramowanie do studia telewizyjnego, do studia filmowego. To już jest jakby zapisane w tej cenie.
5: Inwestycja warta około 255 milionów złotych ma zostać oddana do użytku w 2027 roku. Trwa walka z inwazyjnymi gatunkami. Warszawski Zarząd Zieleni walczy ze szkodliwymi gatunkami pojawiającymi się w parkowych stawach. Odłowy inwazyjnych gatunków trwają m.in. na terenie Morskiego Oka czy Dolinki Służewskiej. Więcej o szczegółach tej akcji opowie Małgorzata Zawada.
18: Akcje przeprowadzane są na terenach kilku warszawskich parków. Do grupy gatunków inwazyjnych w tym roku dołączył żółw ozdobny. Tak mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Warszawskiego Zarządu Zieleni.
19: Jak co roku prowadzimy odłowy gatunków inwazyjnych w kilku parkach, które są pod naszą opieką. Obecnie te prace trwają w parkach Dolinka Służewska, nad stawem w Służewieckim oraz w parku Morskie Oko, a odławiamy raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka amurskiego, sumika karłowatego oraz nowy gatunek obcy żółwia ozdobnego.
18: Do nowych gatunków dołączyła również Pistia rozetkowata. Roślina stwarzająca ogromne zagrożenie w całej Unii Europejskiej.
19: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych. Oczywiście jest to zagrożenie dla bioróżnorodności tej naszej rodzimej i dlatego przede wszystkim nie powinna się tam pojawiać. Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucać dostawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Nie wyrzucali swoich własnych zwierząt, które nagle się znudziły. To jest takie samo uczulanie i uczenie wrażliwości jak w kontekście śmiecenia. Nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczy, których chcemy się pozbyć.
18: Gatunki inwazyjne potrafią zdominować zbiorniki wodne, zabierając miejsce rodzinom. rodzimej przyrodzie.
19: Przede wszystkim wszystkie gatunki inwazyjne, dlaczego nazywamy ich inwazyjne, to dlatego, że szybciej się rozmnażają, a ich sposób rozmnażania jest na tyle też ekspansywny, że zagraża tym naszym rodzimym gatunkom, które są przyzwyczajone i żyją w danym środowisku. Występowanie gatunków inwazyjnych, które i pochodzenie jeszcze obcego dodatku, które są na danym terenie, no należy je usuwać właśnie po to, żeby dawać miejsce tym naszym rodzimym gatunkom na rozwój, na egzystencję. Obecność gatunków inwazyjnych niestety może prowadzić do nawet całkowitego zaniknięcia gatunków rodzimych.
18: Pracę wykonuje Rafał Maciaszek, występujący w mediach społecznościowych jako łowca obcych.
19: Prace, które prowadzimy przez naszego wykonawcę, są, mogę tutaj zapewnić, że są całkowicie bezpieczne przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustanowione tak, by nie utrudniały życia ptaków wodnych ani lokalnym bobrom.
18: Odłowy żółwi prowadzone są przy wykorzystaniu specjalnych pułapek plażowiskowych. Zwierzę, próbując znaleźć miejsce do wygrzewania się, wpada do kosza znajdującego się po środku pułapki. Co dzieje się z nim później?
19: Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę weterynarza, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika, a pozostałe gatunki obce, to już śladem ubiegłych lat, zostaną przekazane do naszego warszawskiego zoo na pokarm dla innych zwierząt.
18: Trwające od 2019 roku odłowy w stawie Morskie Oko doprowadziły m.in. do wyeliminowania czebaczka amurskiego.
19: Widzimy efekt tej pracy, na przykład już w stawie Morskie Oko widzimy coraz mniej raka marmurkowego, a to jest efekt tych naszych cyklicznych działań. Już od kilku lat takie działanie właśnie prowadzimy.
18: Odłowy będą trwać jeszcze kilka miesięcy i ponownie ruszą w przyszłym roku.
5: Tramwaje warszawskie aktywnie remontują torowiska. Obecnie prace trwają m.in. w Alejach Jerozolimskich, od Ronda Waszyngtona do Placu Starynkiewicza, w Alei Niepodległości, na wysokości ulicy Filtrowej, a już niebawem, bo 29 czerwca, dojdzie remont m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. O przebiegu prac, a także o utrudnieniach, które czekają zarówno na kierowców, jak i na pasażerów, z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
20: Jak przebiega remont?
21: Prace w samych Alejach Jerozolimskich przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na niektórych odcinkach poza wiaduktem, gdzie tam są pewne problemy, na pewnych odcinkach już w ciągu Alei Jerozolimskich są układane i spawane nowe szyny. Sukcesywnie też remontujemy przejazdy przez tory. Dwa przejazdy na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego zostały już wykonane. Przed nami jeszcze trzy przejazdy drogowe przez torowisko tramwajowe, więc tutaj prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Natomiast na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego, gdzie zakres prac jest większy, inny, napotkaliśmy na problemy. Na wiadukcie musimy naprawić dylatacje drogowe, które się znajdują pod torowiskiem, i zamontować nowe tak zwane urządzenia wyrównawcze na tych dylatacjach. Po odsłonięciu dylatacji okazało się, że odwodnienie, które tam było, nie funkcjonuje, więc de facto od nowa trzeba wykonać w tym miejscu odwodnienie. Zakres prac będzie większy niż zakładaliśmy, co oznacza, że prace na wiadukcie potrwają dłużej niż zakładaliśmy. W tej chwili prowadzimy rozmowy z wykonawcą, ale też z Zarządem Transportu Miejskiego i jednostkami miejskimi, tak żeby ustalić plan działania, i wtedy będziemy mogli też wrócić z odpowiedzią, jak sytuacja na wiadukcie Mostu Poniatowskiego wpłynie na harmonogram całego remontu w Alejach Jerozolimskich. W tej chwili cały czas ruch tramwajów jest wstrzymany pomiędzy Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Kursuje zastępcza linia autobusowa Z9.
20: Jeżeli mówimy o tym przedłużeniu ewentualnym remontu, to o jakim okresie możemy mówić? Tydzień, dwa, czy na razie trudno powiedzieć?
21: Na razie trudno powiedzieć. Jesteśmy jeszcze przed kolejnymi spotkaniami z wykonawcą. i właśnie jednostkami, które odpowiadają za organizację komunikacji i ruchu w mieście, tak żeby ustalić plan działań. Więc ten pierwotny termin, początek sierpnia na powrót ruchu tramwajowego na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, niestety jednak przesunie się, ale jest na razie za wcześnie, żeby mówić o ile.
20: Oprócz tej, tak powiem, niespodzianki na Moście Poniatowskim, czy były jeszcze jakieś?
21: W zasadzie to jest jedyna niespodzianka, która się pojawiła właśnie na Moście Poniatowskiego, ale tutaj, bo my pracujemy w koordynacji z Zarządem Dróg Miejskich, który wcześniej remontował i remontuje inne części tego obiektu, i już nasi koledzy z ZDM uprzedzali, że może być trudno na tym wiadukcie, bowiem te wcześniejsze prace drogowe, renowacyjne przy elementach wiaduktu również napotykały na niespodzianki problemy, no i niestety też w przypadku naszej części tramwajowej, którą prowadzimy się w koordynacji z ZDM-em, też te niespodzianki się niestety pojawiły.
20: Od kilku dni trwa też już remont na Alei Niepodległości. Co wiemy o tym? Czego dotyczą prace i jakie utrudnienia są?
21: W Alei Niepodległości na wysokości filtrowej koordynujemy się z Veolią, czyli firmą, która odpowiada za dostawy ciepła do mieszkań w Warszawie. Tutaj połączyliśmy swoje siły właśnie z ciepłownikami. My musimy wyremontować tory, natomiast Veolia zaplanowała w tym roku przebudowę ważnej komory ciepłowniczej, która się znajduje przy torowisku, oraz instalacji, które się znajdują pod torami. Więc jesteśmy obecnie na etapie demontażu torowiska i infrastruktury tramwajowej, tak żeby od końca czerwca Veolia mogła wejść ze swoimi pracami. Prace przy sieci ciepłowniczej potrwają około 2 miesiące i potem my przystąpimy do odbudowy torowiska. Torowisko w tym miejscu będzie nowe, zbudujemy odwodnienie, którego teraz nie ma, więc łączymy siły, a remont w tym roku jest możliwy dzięki temu, że pod koniec zeszłego roku oddaliśmy nową trasę tramwajową na ulicy Rakowieckiej i tramwaje mogą ten odcinek ominąć właśnie przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską, i bez obsługi są de facto tylko dwa przystanki tramwajowe, GUS i Biblioteka Narodowa, więc te utrudnienia tutaj udało się zmniejszyć. W tej chwili w związku z naszymi pracami tramwajowymi zamknięte są pasy przylegające do torowiska, więc jest trochę węziej, natomiast największe utrudnienia rozpoczną się wtedy, kiedy Veolia wejdzie ze swoją częścią prac, bo wtedy jedna jezdnia będzie musiała zostać zamknięta w całości na wysokości filtrowej. Kierowcy będą musieli przez takie tymczasowe przeplotki przez torowisko przejechać na drugą jezdnię. Będzie węziej i znacznie trudniej przejeżdżać przez ten rejon, no ale to wyłączenie ruchu drogowego jest konieczne, bowiem ta komora ciepłownicza znajduje się w całości pod jezdnią, więc inaczej tych prac nie da się zrealizować. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o nasze prace, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy miejsce tak, żeby Veolia mogła terminowo wejść ze swoimi pracami w to miejsce.
20: Czy na tym odcinku jest jakaś komunikacja zastępcza?
21: Tramwaje omijają ten włączony odcinek właśnie przez Nowowiejską, Marszałkowską i ulicę Rakowiecką. Na tym odcinku jeździ linia autobusowa 174, na której Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dodatkowe kursy, tak żeby pasażerowie jadący właśnie do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa, czy to od strony stacji metra Pole Mokotowskie, czy od strony Dworca Centralnego, mogli dojechać.
20: Były sygnały od mieszkańców o korkach przed skrzyżowaniem z Nowowiejską. Czy udało się to jakoś naprawić?
21: Faktycznie w pierwszych dniach obserwowaliśmy korki tramwajowe, czy można powiedzieć takie spiętrzenie tramwajów na skrzyżowaniu Nowowiejska, Aleja Niepodległości. Dokonaliśmy weryfikacji pracy sygnalizacji świetlnej i poprosiliśmy wykonawcę, który wdrażał czasową organizację ruchu, o wprowadzenie poprawek, tak żeby ta organizacja ruchu ruchu na tym skrzyżowaniu była w pełni zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Te korekty zostały wprowadzone, sytuacja uległa znaczącej poprawie i ruch tramwajowy jest znacznie bardziej płynny w tym miejscu, więc szczęśliwie tutaj udało się tę sytuację wyprostować, naprawić, no ale wiadomo, że trasy, jak tramwaje jak jeżdżą objazdem, to i tak te warunki trochę są gorsze i za te utrudnienia pasażerów przepraszamy i robimy wszystko w naszej mocy, żeby te niedogodności były jak najmniejsze.
20: Przed nami jeszcze jedne utrudnienia. Mowa o remoncie skrzyżowania Alei Solidarności Jana Pawła II. Jak tam będą przebiegać prace?
21: Prace na skrzyżowaniu, my to nazywamy węzeł Kino Femina, bo tak się ten przystanek tramwajowy nazywa, ale chodzi właśnie o skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Prace w tym miejscu rozpoczną się pod koniec czerwca i będą trwały 2 miesiące. Prace są podzielone na 2 etapy, więc w każdym etapie ruch tramwajowy będzie się częściowo odbywał, ale w innych kierunkach i relacjach. W pierwszym etapie, który będzie trwał przez cały lipiec, tramwaje będą jeździły od strony dworca centralnego w kierunku Placu Bankowego. Natomiast ruch na odcinku Alei Jana Pawła II od Kina Femina do przystanku Stawki oraz w Alei Solidarności od Kina Femina do przystanku Okopowa będzie wstrzymany. W drugim etapie sytuacja ulegnie odwróceniu, więc tramwaje będą jeździły właśnie od strony Ronda Radosława, przystanku Stawki w kierunku Okopowej w obie strony, natomiast tu, gdzie się teraz będzie ruch odbywał, czyli pomiędzy dworcem centralnym a Placem Bankowym, będzie wstrzymany, więc to jest tak na 2 etapy podzielone. Na samym skrzyżowaniu też utrudnienia w ruchu kołowym będą spore, bowiem będziemy pracować na samym środku skrzyżowania, więc nie będzie przejazdów na wprost przez skrzyżowanie. Kierowcy będą musieli korzystać z tymczasowych zawrotek, które będą zlokalizowane za skrzyżowaniem, więc ten ruch będzie mniej płynny niż obecnie. Będą też funkcjonowały tymczasowe przystanki tramwajowe, tymczasowe przejścia dla pieszych, więc tutaj prosimy pod koniec czerwca o szczególną ostrożność w tym miejscu, bowiem organizacja ruchu zarówno dla kierowców, dla pasażerów, dla pieszych znacząco się zmieni. W trakcie tych prac, przez cały czas trwania remontu przy kinie Femina, będą funkcjonowały 2 autobusowe linie zastępcze. Linia Z26 połączy przystanek Zajezdnia Wola z przystankiem metro Ratusz Arsenał przez Aleję Solidarności. Natomiast linia autobusowa Z33 będzie kursowała Aleją Jana Pawła II od dworca centralnego do Ronda Radosława.
20: Z czym związane są te prace i dlaczego teraz są prowadzone?
21: Prace, które planujemy w węźle Kina Femina, są związane ze stanem infrastruktury rozjazdów w tym miejscu, które po raz ostatni naprawę główną przechodziły w 2009 roku. Jest to bardzo intensywnie wykorzystywane skrzyżowanie. Stan też jakby przejazdu przez torowisko dla kierowców nie jest optymalny. Przy okazji też wyremontujemy przyległe odcinki torów w Alei Solidarności, więc po remoncie pasażerowie też skorzystają z nowych torów w Alei Solidarności od Okopowej do Żelaznej i od Kina Femina do Placu Bankowego, więc tak kumulujemy te prace w jednym czasie, żeby skrócić te utrudnienia. Remontujemy teraz, bowiem rozpoczynają się wakacje. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, zdajemy sobie z tego sprawę, ale z pomiarów ruchu, zarówno kołowego, jak i liczby pasażerów w tramwajach, autobusach, wiemy, że w porze wakacyjnej pasażerów jest o 20-30% mniej. Ruch na ulicach też jest o tyle mniej więcej mniejszy, więc te utrudnienia są mniej dotkliwe. Nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale nie ma zajęć w szkołach, nie ma zajęć na uczelniach. No i to jest sezon wakacyjny, więc no to tak optymalny termin, żeby właśnie takie trudne remonty przeprowadzać. No i tutaj również będziemy robić wszystko, żeby te niedogodności były jak najmniejsze, no ale nie ukrywamy, że zmiany na tym skrzyżowaniu będą spore, więc prosimy o ostrożność i też ewentualnie rozważenie alternatywnych tras przejazdu, żeby przynajmniej w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie wszyscy się z tą nową sytuacją drogową oswoją, żeby ten rejon omijać.
5: Magazyn lokalny. Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński, exequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Na prezentacji rankingu był nasz reporter Michał Rawa.
0: UW pozostaje na szczycie listy już piąty rok z rzędu. UJ wraca na samą górę rankingu po 3 latach. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak, zapewnia, zmieścimy się razem na szczycie.
1: W dalszym ciągu my mamy 100%, UJ ma 99,7 chyba, czyli myślę, że słusznie to zrobiono, że mieścimy się razem, ale tak na serio, zmieścimy się, my konkurujemy ze sobą, ale także, o czym mówił Piotr Jedynak, bardzo mocno współpracujemy. Nareszcie od jakiegoś czasu udało się w Polsce zrobić to, czego przez lata nie udawało się do końca, że uczelnie te najlepsze, w szczególności te, które są wobec siebie w jakimś sensie kompatybilne, współpracują ze sobą. Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe, żeby ta pozycja Polski, polskich uniwersytetów, polskich uczelni wzrosła także za granicą. Dowodem na to jest taka bardzo silna współpraca 10 polskich uczelni, z których zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, znalazły się w tej pierwszej dziesiątce czy 12, i myśmy utworzyli takie centrum badań i współpracy w Silicon Valley we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Mam wielką nadzieję, że to będzie dawało efekty, ale także jest jeszcze jeden element. Widzę z tego, że zarówno fundusze tutaj funkcjonujące w Polsce, jak i biznes funkcjonujący w Polsce też jest zainteresowany, żeby uczelnie ze sobą współpracowały, i jeśli gdzieś biotechnologia jest znakomita, a w innym miejscu dwie biotechnologie są bardzo dobre, ale pojedynczy ludzie także są bardzo dobrzy, to żeby to tworzyć drużyny i razem współpracować. My także, może warto powiedzieć, podpisaliśmy kilka porozumień między uczelniami, to zarówno w zakresie cyberbezpieczeństwa, czyli nowoczesnych technologii, ale także sztucznej inteligencji, badań dotyczących także fizyki, biologii, medycyny. A z drugiej strony podpisaliśmy też porozumienie pomiędzy 3 uniwersytetami, tymi, jak my myślimy, najsilniejszymi póki co, czyli UW, UJ i Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, w zakresie współpracy na poziomie studiów, a właściwie szkół doktorskich, bo to jest ważne i chcielibyśmy, żeby doktoranci, a przynajmniej ci najlepsi doktoranci i doktorantki, miały możliwość studiowania semestr czy 2 semestry na każdej z tych uczelni, żeby nawet decydowali w którymś momencie, gdzie chcą pisać doktoraty, czy chcą mieć opiekuna z UJ-u, z Poznania czy z Warszawy. I ta współpraca idzie dobrze, a młodzież też jest z tego zadowolona. To pomijam już o takie rzeczy jak w ramach mostów wymiana studentów, tych najlepszych, którzy mogą teraz studiować nie tylko interdyscyplinarnie na poszczególnych uczelniach, ale także albo w poszczególnych uczelniach, ale także między uczelniami. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że z jednej strony konkurujemy i nie będę ukrywał, że chcemy wygrywać, być najlepsi, ale z drugiej strony bardzo mocno współpracujemy i co jest ważne, to jest współpraca nie tylko pomiędzy rektorami, czy prorektorami, czy dziekanami, ale także osoby z poszczególnych uczelni współpracują. Będziemy wymieniać wykładowców, będziemy zapraszać także ludzi na wykłady, czy studentów, czy doktorantów, którzy będą w tym uczestniczyć.
0: Radości z powrotu na szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
2: 27. edycja rankingu Perspektyw jest edycją szczęśliwą, jak widać, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy. Nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Proszę Państwa, ja powtórzę argumenty pana rektora Nowaka. Naszą główną siłą są pracownicy, doktoranci, studenci, absolwenci, ale również prozaicznie konkurenci, dlatego że ja przyjeżdżając dzisiaj do Warszawy sprawdziłem, w jakiej skali współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, jeśli chodzi o badania naukowe. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji w 20 kilku dyscyplinach naukowych. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca, która oczywiście musi być uzupełniona o konkurencję. Nasza kultura akademicka jest kulturą ludzi ambitnych, dlatego w uniwersytetach klasycznych, nazywanych z angielska comprehensive universities, czyli takich, które są względnie kompletne, jeśli chodzi o uprawiane dyscypliny, bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni, natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły. Kolejne lata to przeniesienie punktu ciężkości na konkurencję na poziomie globalnym.
0: Trzecie miejsce w rankingu uczelni zajęła Politechnika Warszawska, a w rankingu uczelni niepublicznych górą, niezmiennie od początku publikowania rankingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
5: To będą trudne wakacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Do trwających już remontów torowisk w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości za kilka dni dołączą kolejne inwestycje. Jedna z najważniejszych rozpocznie się 29 czerwca przy Kinie Femina na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Zmienią się trasy tramwajów, pojawią się też utrudnienia dla kierowców. O szczegółach remontu z Witoldem Urbanowiczem, rzecznikiem tramwajów warszawskich, rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
21: Prace na skrzyżowaniu, my to nazywamy węzeł Kino Femina, bo tak się ten przystanek tramwajowy nazywa, ale chodzi właśnie o skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Prace w tym miejscu rozpoczną się pod koniec czerwca i będą trwały 2 miesiące. Prace są podzielone na 2 etapy, więc w każdym etapie ruch tramwajowy będzie się częściowo odbywał, ale w innych kierunkach i relacjach. W pierwszym etapie, który będzie trwał przez cały lipiec, tramwaje będą jeździły od strony dworca centralnego w kierunku Placu Bankowego. Natomiast ruch na odcinku Alei Jana Pawła II od Kina Femina do przystanku Stawki oraz w Alei Solidarności od Kina Femina do przystanku Okopowa będzie wstrzymany. W drugim etapie sytuacja ulegnie odwróceniu, więc tramwaje będą jeździły właśnie od strony Ronda Radosława, przystanku Stawki w kierunku Okopowej w obie strony, natomiast tu, gdzie się teraz będzie ruch odbywał, czyli pomiędzy dworcem centralnym a Placem Bankowym, będzie wstrzymany, więc to jest tak na 2 etapy podzielone. Na samym skrzyżowaniu też utrudnienia w ruchu kołowym będą spore, bowiem będziemy pracować na samym środku skrzyżowania, więc nie będzie przejazdów na wprost przez skrzyżowanie. Kierowcy będą musieli korzystać z tymczasowych zawrotek, które będą zlokalizowane za skrzyżowaniem, więc ten ruch będzie mniej płynny niż obecnie. Będą też funkcjonowały tymczasowe przystanki tramwajowe, tymczasowe przejścia dla pieszych, więc tutaj prosimy pod koniec czerwca o szczególną ostrożność w tym miejscu, bowiem organizacja ruchu zarówno dla kierowców, dla pasażerów, dla pieszych znacząco się zmieni. W trakcie tych prac, przez cały czas trwania remontu przy Kinie Femina, będą funkcjonowały 2 autobusowe linie zastępcze. Linia Z26 połączy przystanek Zajezdnia Wola z przystankiem metro Ratusz Arsenał przez Aleję Solidarności. Natomiast linia autobusowa Z33 będzie kursowała Aleją Jana Pawła II od Dworca Centralnego do Ronda Radosława.
20: Z czym związane te są te prace i dlaczego teraz są prowadzone?
21: Prace, które planujemy w węźle kina Femina, są związane ze stanem infrastruktury, rozjazdów w tym miejscu, które po raz ostatni naprawę główną przechodziły w 2009 roku. Jest to bardzo intensywnie wykorzystywane skrzyżowanie, stan też jakby przejazdu przez torowisko dla kierowców nie jest optymalny. Przy okazji też wyremontujemy przyległe odcinki torów w Alei Solidarności, więc po remoncie pasażerowie też skorzystają z nowych torów w Alei Solidarności od Okopowej do Żelaznej i od kina Femina do Placu Bankowego, więc tak kumulujemy te prace w jednym czasie, żeby skrócić te utrudnienia. Remontujemy teraz, bowiem rozpoczynają się wakacje. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, zdajemy sobie z tego sprawę, ale z pomiarów ruchu, zarówno kołowego, jak i liczby pasażerów w tramwajach, autobusach, wiemy, że w porze wakacyjnej pasażerów jest o 20-30% mniej. Ruch na ulicach też jest o tyle mniej więcej mniejszy, więc te utrudnienia są mniej dotkliwe. Nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale nie ma zajęć w szkołach, nie ma zajęć na uczelniach. No i to jest sezon wakacyjny, więc no to tak optymalny termin, żeby właśnie takie trudne remonty przeprowadzać. No i tutaj również będziemy robić wszystko, żeby te niedogodności były jak najmniejsze, no ale nie ukrywamy, że zmiany na tym skrzyżowaniu będą spore, więc prosimy o ostrożność i też ewentualnie rozważenie alternatywnych tras przejazdu, żeby przynajmniej w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie wszyscy się z tą nową sytuacją drogową oswoją, żeby ten rejon omijać.
5: Dla nich jest już po wakacjach. Piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. W poniedziałek spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie. We wtorek przechodzili badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
3: No tak, bardzo fajne pierwsze wrażenia. Wreszcie zaczynamy, myślę, że to co chyba piłkarze i wszyscy lubią najbardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne.

0: szybkości takich ćwiczeń funkcjonalnych poprzez test wydolności, także potrwa to do godzin popołudniowych. No i ten mikrocykl cały taki wprowadzający, kończymy to taką grą, powiedzmy pierwszą, dwa razy po 45 minut ze zniczem pruszków na stadionie w Pruszkowie o 11. No powiem tak, na pewno takie no, trochę wróciły jakieś wspomnienia i na pewno takie sympatyczne odczucia. Cieszę się, że to się spuentowało, że tutaj jestem i jest coś do dokończenia ta praca, bo myślę, że odchodząc tutaj z Ekstraklasy w 2012 roku, no jednak dużo rzeczy było takich niedopowiedzianych i szkoda, że to tak się skończyło, ale na szczęście Polonia nie zginęła i fajnie, że teraz no, mamy takiego opiekuna w postaci pana Nitota, który tutaj odbudowuje markę Polonii i mam nadzieję, że swoją cegiełkę również ze sztabem do tego przyłoży. Także jest kawał roboty do zrobienia. Działamy.
1: Piotr Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił, nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia. Zapowiadane są kolejne transfery. Cel drużyny to w końcu wywalczyć awans do Ekstraklasy. Sezon w pierwszej lidze piłkarskiej startuje 25 lipca. 60 osób w całym kraju, 10 na Mazowszu. To bilans utonięć za ostatnie 3 miesiące. Służby apelują o rozsądne zachowanie nad wodą. Głównymi przyczynami utonięć niezmiennie są alkohol, brawura i kąpiele w niestrzeżonych miejscach. O tym, jak zadbać o własne bezpieczeństwo nad wodą, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
2: Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Pamiętajmy, że tam obowiązuje regulamin, czyli przestrzegamy biała, czerwona flaga. Biała, kąpiemy się, czerwona flaga, zakaz. Nie wchodzimy absolutnie do wody, chociażby pobrodzić nawet nad tą wodą. Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy z dziećmi nad wodą, pilnujemy tych naszych pociech drogich. Nawet jeśli jesteśmy na kąpielisku strzeżonym, pamiętajmy, że całą odpowiedzialność nie możemy zrzucić na ratownika. My oczywiście sprawujemy opiekę nad dziećmi, ale też róbmy to po to, żeby nasze dzieci czuły się komfortowo, aby pamiętały, że w drobnych sytuacjach, zagrożeniach w wodzie, to my jesteśmy tymi pierwszymi przekaźnikami, tą pierwszą pomocą, która im pomoże i one będą czuły się wtedy komfortowo. Pamiętajmy, jeśli chcemy pływać na sprzęcie pływającym, zawsze ubieramy kamizelki ratunkowe bądź asekuracyjne, w zależności jakie są nasze umiejętności pływackie. Pamiętajmy, jeszcze będąc na kąpielisku strzeżonym, aby wchodząc zawsze schładzać ciało. Pamiętajmy, aby się zakrywać przed nadmiernym słońcem, co też, żeby nie powodować szoku termicznego, ale też udaru słonecznego, bo to są dwie bardzo poważne schorzenia, które niestety możemy sobie zafundować nad wodą i na które jesteśmy narażeni. Pamiętajmy też również, że nigdy nie łączymy alkoholu z wodą, czy planujemy samą kąpiel, czy planujemy pływanie na jakimkolwiek sprzęcie pływającym, czy napędzany w sposób mechaniczny, czy napędzany siłą ludzkich mięśni. Nie spożywamy alkoholu dla własnego bezpieczeństwa, dla poczucia kontroli nad własnym ciałem, ale też żebyśmy nie narażali się niepotrzebnie na mandat karny, bo po co nam takie nieprzyjemności, kiedy planujemy wypoczynek. Oczywiście zawsze pamiętajmy, że ten zdrowy rozsądek powinien nam zawsze towarzyszyć. Najniebezpieczniejsze zbiorniki wodne to rzeki i na nie zwłaszcza zwracajmy uwagę przy wyborze zbiornika wodnego do spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy również, że dużo większe, jeśli chodzi o liczbę utonięć, to dużo więcej niestety to nie mężczyzn, co niestety też nam się łączy ze spożywaniem alkoholu, nadmierną brawurą czy popisywaniem się nad wodą. Tego też pamiętajmy, aby się wystrzegać. I to chyba, jeśli będziemy pamiętać o tych podstawowych zasadach i obserwować, co się dzieje, reagować na sytuacje, w których jesteśmy świadkiem, to myślę, że możemy bezpiecznie cieszyć się wypoczynkiem. Bardzo często zapominamy albo robimy takie błędy pod wpływem emocji i sytuacji, która nas zastała, którą w żaden sposób oczywiście nigdy nie planujemy. I najczęściej właśnie takie sytuacje nas zaskakują. Pierwsza sprawa to wzywamy fachową pomoc. Pamiętajmy, aby korzystać z numerów alarmowych, numer 112, ale polecam też serdecznie aplikację Ratunek. Już od kilku lat ratownicy bardzo gorąco polecają darmową aplikację, która pozwala namierzyć nasze położenie. Jeśli mamy połączenie z internetem, a najczęściej tak jest, to czy jesteśmy właśnie nad wodą albo

0: górach, gdzie bardzo ciężko jest określić taką dokładną naszą lokalizację, to aplikacja tutaj sprawdzi się doskonale, także polecam gorąco. Czyli pierwsza podstawowa zasada, wzywamy pomoc. Potem oczywiście obserwujemy sytuację i staramy się pomóc osobie w wodzie. I tutaj kolejna sprawa, o której trzeba dobitnie powiedzieć, musimy to zrobić w sposób bezpieczny, żeby nie narażać własnego życia ani zdrowia. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest podstawowa, najważniejsza, taka, że policjanci czy ratownicy przyjmujący zgłoszenie mają informację o jednej osobie w wodzie bądź o tylu osobach, jaką my przekazaliśmy informację. Jeśli my dodatkowo nie zadbamy o własne bezpieczeństwo, policjanci czy ratownicy dopływając na miejsce zastaną całkiem inną sytuację i to spowoduje wydłużenie akcji ratunkowej bądź też niepotrzebne dodatkowe jakieś utrudnienia. A zakładając, że my chcemy pomóc osobie w wodzie, to niepotrzebnie właśnie nie wydłużajmy tej interwencji, czy jej po prostu nie komplikujmy. Także podstawowa zasada, dbamy o własne bezpieczeństwo. Widząc osobę, oczywiście możemy jej rzucić jakiś przedmiot wypornościowy, który spowoduje, że będzie mogła się go chwycić i po prostu utrzymać na wodzie, bo to w zupełności wystarczy. Ratownicy dopłyną do miejsca, wyciągną osobę i ta osoba będzie już bezpieczna. Jeśli oczywiście mamy możliwość wyboru wszelkiego rodzaju sprzętu, czy na przykład koła ratunkowego, może rzutki, możemy próbować na linię ściągnąć taką osobę do brzegu. No to już pytanie, co mamy do dyspozycji i tak naprawdę jakimi siłami jesteśmy w stanie tutaj działać, co możemy zrobić, ale pamiętajmy, robimy wszystko zgodnie z zasadą, że nam nic złego stać się nie może.
1: Radni Lewicy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Lewica ogłosiła, że jej politycy zagłosują przeciw absolutorium dla prezydenta Warszawy. Głosowanie już w czwartek. Wtedy też na sesji Rady Miasta dojdzie do debaty na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Warszawski Zarząd Lewicy zdecydował, że radni ugrupowania zagłosują przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego. Jednym z głównych argumentów jest sprawa Szpitala Południowego, mówi nam Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z Lewicy.
3: Powodów jest wiele. Może ja powiem, jak my podejmujemy te decyzje. W naszym zarządzie są szefowie i szefowe naszych dzielnicowych organizacji, w tym nasi dzielnicowi radni, radne, więc my zbieramy za każdym razem taką informację, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło w tym poprzedzającym roku, no bo tego dotyczy absolutorium, realizacji zadań i obietnic. No i w tym roku zebraliśmy te informacje. Oczywiście istotnym i dominującym tematem był kryzys wynikający z nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, czyli niewłaściwego nadzoru jednak w tej kwestii, ale także bardzo wiele innych spraw, które przynieśli radni, o których mówili. I to są sprawy, które bardzo szczegółowo będziemy omawiać podczas sesji absolutoryjnej w czwartek, dotyczące różnych inwestycji, remontów, tego rodzaju spraw. Mamy poczucie, że no, to jest taki moment, w którym musimy powiedzieć prezydentowi, rzeczy nie idą tak, jak powinny. Oczywiście, że też niektóre idą, bo świetnie się rozwija centrum miasta, widać piękne zmiany i tak dalej, no ale miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i no i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miały się dziać zgodnie z zapowiedziami, więc uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy jednak no dajemy żółtą kartkę, ale nie czerwoną, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej.
4: A bo tak patrzyłem na zeszły rok, to w zeszłym roku chyba nie było takiej odgórnej decyzji. Tak mi się wydaje, że nie wszyscy wtedy głosowaliście przeciwko temu absolutorium.
3: Bo czym innym, teraz mówimy o decyzji Zarządu Nowej Lewicy, natomiast nasz klub w Radzie Miasta składa się z trzech organizacji, czyli z Nowej Lewicy, ze Wspólnego Jutra i z Miasto Jest Nasze. I to jest tak, że w każdej z naszych organizacji podejmujemy te decyzje osobno, no i potem dyskutujemy w klubie o tym, ale rzeczywiście w związku z tym bywa tak, że nasz klub nie jest spójny w tych głosowaniach, ale z tego co wiem, bo już się konsultowałam, zarówno Wspólne Jutro, jak Miasto Jest Nasze podjęły tę samą decyzję, więc w tym roku cały klub głosuje przeciw.
4: Prócz tego głosowania będzie właśnie debata nad Szpitalem Południowym. Jakoś szykujecie się specjalnie do tej debaty? To będzie jakaś okazja do zadania dodatkowych pytań, dowiedzenia się czegoś więcej?
3: No na pewno, ponieważ to jest sytuacja, która oczywiście wymaga bardzo, bardzo konkretnych wyjaśnień. Dla mnie jest jasne, że ta sytuacja jest takim symptomem systemowego problemu, więc mam ogromną nadzieję, że wyjaśnianie nieprawidłowości, które wydarzyły się w tym szpitalu, posłuży jednak do tego, żeby na poziomie ogólnokrajowym po prostu naprawić złe prawo, bo po części te nieprawidłowości wynikają z możliwości, które daje złe prawo. I tu przypominam, między innymi ustawa wprowadzona jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, która wprowadza automatyczne podwyżki dla lekarzy co roku. I tu rzeczywiście alarmowano nas na Komisji Zdrowia, że honoraria lekarzy to już w tej chwili jest prawie 90% budżetu szpitala i że średnie zarobki to jest 80 tysięcy miesięcznie, więc to jest niepokojące w kontekście tego, że publiczny budżet nie jest z gumy.
4: I że coś trzeba z tym zrobić. A na poziomie miejskim, od czego oczekujecie, jakich decyzji?
3: No od razu, kiedy ta sprawa została ujawniona, to rzeczywiście prezydent Trzaskowski powiedział, że wkracza z audytem nie tylko do tego szpitala, ale też do wszystkich szpitali. Jak wiemy, podjął już decyzję o tym, że rady nadzorcze szpitali nie mogą w nich zasiadać politycy. Dobra decyzja, szkoda, że dopiero teraz. Natomiast audyt to jest poważna rzecz. Mamy 10 szpitali miejskich, więc ja rozumiem, że my w czwartek nie usłyszymy jeszcze wszystkich informacji, których potrzebujemy, ale oczekuję, że dowiemy się jednak już dosyć konkretnych rzeczy dotyczących właśnie tych średnich zarobków lekarzy. Czy więcej jest na przykład lekarzy, którzy pracują w kilku placówkach naraz? No bo tutaj jednak mówimy o takim konkretnym nadużyciu polegającym na tym, że lekarz utrzymywał, że pracuje w iluś miejscach naraz i dlatego tak ogromne były jego zarobki. Natomiast fizycznie było to niemożliwe, żeby mógł wypełniać te obowiązki, więc mam nadzieję, że prezydent będzie mógł nam już na przykład powiedzieć, czy taka sytuacja wynikająca z tego, że system, jak widać, to umożliwia, miała miejsce też w wypadku innych lekarzy, jak wyglądają sprawy tych zarobków, jak wyglądają sprawy odpowiedzialności za kontrolowanie tego typu sytuacji i koordynowanie tego, kto gdzie pracuje i jak to wygląda. Zdaję sobie sprawę, że nie dowiemy się wszystkiego. Na pewno taki audyt musi zająć więcej czasu, żeby to mogły być super szczegółowe informacje. Więc my nie chcemy tu działać populistycznie, bo to jest bardzo odpowiedzialna sprawa. Dotyczy zdrowia publicznego. Więc natomiast chcemy się dowiedzieć, kiedy będą kolejne wiadomości, kolejne decyzje i tak dalej.
2: O uzyskanie absolutorium przez Rafała Trzaskowskiego nie obawiają się jednak warszawscy politycy Koalicji Obywatelskiej, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz.
5: Ani radni Lewicy, ani radni Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach nie popierali polityki prowadzonej przez prezydenta Trzaskowskiego i Koalicję Obywatelską. Wielokrotnie zgłaszali swoje uwagi. W związku z tym w żadnym momencie nie liczyliśmy na poparcie ze strony klubu PiS-u, czy też w szczególności klubu Lewicy. Uważam, że kierują się absolutnie nieracjonalnymi przesłankami, nie oceniając rzeczywiście tych działań, które są podejmowane przez Koalicję Obywatelską i przez prezydenta Trzaskowskiego. Natomiast dla wyniku tego głosowania ta deklaracja radnych Lewicy nie ma większego znaczenia, ponieważ klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób. Do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana. I oczywiście my w trakcie dyskusji za każdym razem, rok do roku, staramy się pokazać te działania, które były podjęte. Ilustruje to bardzo dobrze też raport o stanie miasta, który jest wcześniej podejmowany przed jeszcze budżetem, przed udzieleniem absolutorium za 2025 rok. Natomiast nie mamy obaw związanych z tym, jak zachowają się kluby opozycyjne. Nie będzie to miało wpływu na przyjęcie budżetu i nie będzie absolutorium, udzielenie absolutorium i nie będzie to miało znaczenia czy poważniejszych kroków związanych chociażby z koniecznością rozpisania wyborów w przypadku braku udzielenia absolutorium prezydentowi. Taka sytuacja w Warszawie nie zaistnieje.
4: Jasne. Jak z radnymi Lewicy rozmawiałem, to mówią, że no w tej chwili głównie chodzi o kwestię Szpitala Południowego. Będzie też w czwartek debata na ten temat. No i jak wy się szykujecie do tej debaty? Co będziecie mówić podczas tej debaty?
5: No, proszę zwrócić uwagę, że my złożyliśmy do Prezydium Rady Warszawy, do pani przewodniczącej, dwa wnioski. Jeden o wprowadzenie punktu dotyczącego informacji prezydenta Warszawy na temat tego, jakie działania były podejmowane w szpitalu, jak był realizowany nadzór, w jaki sposób są rozliczani poszczególni pracownicy tego szpitala. I wniosek drugi w postaci projektu punktu do porządku obrad, który zakłada skierowanie do komisji rewizyjnej, a więc do ciała, które jest ciałem wyłonionym przez Radę Gminy, ciałem kontrolnym, o zrealizowanie kontroli w zakresie tego, jak są realizowane procedury w szpitalu południowym. W związku z tym w tym zakresie wydaje się, że niezależnie od czynności, które już zostały podjęte przez prezydenta, czyli między innymi ten program naprawczy związany z odwołaniem całego zarządu, odwołaniem Rady Nadzorczej, powołaniem na nowo nowych ciał z nowymi ludźmi, niezwiązanymi w żaden sposób z bieżącą polityką, wydaje się, że to w całości będzie stanowiło o tym, iż możemy mówić, że w sprawie szpitala południowego podejmowane są kroki, które mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie całej tej sytuacji, dlatego że ona też budzi niepokój ze strony samych radnych Koalicji Obywatelskiej. Też oczekujemy tutaj jasnej, klarownej deklaracji i konkretnych dalszych decyzji w zakresie naprawy sytuacji w tym szpitalu.
4: Czy dochodziły do Was sygnały, że coś takiego się tam dzieje?
5: Nie, no to jest oczywiście dla nas wszystkich bardzo dużym zaskoczeniem, że była ta sytuacja w jakiś sposób wykorzystywana przez pana doktora Kacprzyka. Ja oczekuję, że tutaj odpowiednie organy ścigania, czy to prokuratura, czy też komisja NFZ-u, która przecież podjęła też stosowną kontrolę, przedstawi wnioski i wyjaśnia i na tej podstawie będzie można oceniać jego zachowanie. Dzisiaj mamy bardzo dużo negocjacji prasowych, nie do końca wszystko jest potwierdzone. Ja liczę też na to, że ta kontrola, którą zlecił pan prezydent i którą my, mam nadzieję, zlecimy jako Rada Miasta Stocznego Warszawy Komisji Rewizyjnej, da nam odpowiedź, gdzie zostały popełnione błędy, tak żeby móc się ich wystrzegać i w przyszłości zastosować te praktyki, które będą korzystne dla naszych mieszkańców i dla jednostek.
4: A są możliwe jakieś czystki, to może za dużo powiedziane, że się kojarzy, ale jakieś decyzje personalne też w samej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, no bo osoby z Koalicji Obywatelskiej Warszawskiej, no były w Radzie Nadzorczej tego szpitala. Część tych publikacji medialnych uderza w osoby z warszawskiej koalicji, więc no, czy takie decyzje personalne się szykują?
5: Czy to tego są odpowiednie organy statutowe. Chcę też przypomnieć, że przewodniczący Tusk bardzo wyraźnie powiedział, że budzi to jego niepokój, ta cała sytuacja, że osoby, które w jakikolwiek sposób nadużyły swojej władzy, korzystając z jakichś sytuacji, które dawały im dodatkowe, nieuzasadnione przywileje, poniosą konsekwencje bądź prawne, a na pewno polityczne. W związku z tym, jeżeli zostanie wykazane, że ktoś wykorzystywał swoją pozycję polityczną do tego, żeby czerpać z tego korzyści jakieś, czy to w przyspieszeniu pewnych procedur, czy też w kolejce, no poniesie konsekwencje. Natomiast dzisiaj trudno jest przesądzać, no bo ja nie wiem, kto wykorzystywał swoją pozycję polityczną, czy korzystał w jakiś sposób nieuprawniony z różnego typu urządzeń, czy też możliwości w szpitalu południowym. Natomiast należy się liczyć z tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście wykorzystał, to poniesie konsekwencje.
4: A czy zagrożona jest pozycja wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry, która była w Radzie Nadzorczej, albo prezydent Renaty Kaznowskiej, która no, w mieście za zdrowie odpowiada?
5: To jest ocena merytoryczna i służbowa pana prezydenta Trzaskowskiego. Proszę pamiętać, że to pan prezydent dobiera sobie współpracowników. To są jego kompetencje i jestem przekonany, że pan prezydent po dokonaniu odpowiedniej oceny będzie w stanie podjąć decyzję w zakresie dalszej współpracy z wymienionymi przez pana osobami. Mnie dzisiaj jest trudno przesądzać. Ja bardzo wysoko oceniam pracę dotychczasową obu pań wiceprezydent. Nie mam żadnych póki co zastrzeżeń, natomiast no, też nie znam szczegółów, na podstawie których mógłbym ocenić ich pracę.
2: Głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego w czwartek. SK2.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po 9, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2.

0: dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie, jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum jakie... Warszawy, no. Stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, co tam
2: no,
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic na mnie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z jej hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. Esgad.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
7: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii.

0: Czuję od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Gorąco?

0: w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Chruściak, witajcie. Julinek Park zaprasza do siebie w pierwszy wakacyjny weekend. Czeka tam na Was mnóstwo atrakcji. Będzie gra terenowa, rodzinne quizy, cyrkowe show i duża strefa wodna. Na początek wakacji dziś też wyjątkowy night skating. To będzie przejazd w stylu Ibiza Party. Dystans to 24 km. Tym razem rolkarze pojadą w stronę Bielan. A za godzinę zaczną się imieniny Jana Kochanowskiego. To w Ogrodzie Krasińskich będą prelekcje, wykłady i spektakle.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
18: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
17: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowca kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
11: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
17: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
19: Dwa razy uff. Uff jak gorąco i uff jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: Ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. No bo jechać nad jezioro.
2: No wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszym upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiało, na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki, na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu Ad 4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuję jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszkanie.

0: obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując. Piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 11:00, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
2: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
1: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
4: Przyjemnie. Chłodniej od wody.
1: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
5: Spróbuję w Radiu SK 2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No, rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: Kto był wczoraj na koncercie Sanach? Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów.
1: Dziki żał, dziki żał!

0: przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej. Czyli formacja Big Day. Będą też nowości, między innymi od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
10: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński, drugi tańszy produkt za złotówkę, limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę, oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis, limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chruściak, witajcie. Prawie kinoletnie w ogrodach BUW, poza seansami, także spotkania z twórcami, a wśród projekcji Dirty Dancing czy Dzień Świra wstęp jest bezpłatny. Teatr Kapitol zaprasza na letnie potańcówki, pierwsza z nich 1 lipca. Impreza startuje od 17, a zagra m.in. DJ Wika. W ogrodach zamkowych trwa piknik na dworze, będzie dużo muzyki i ciekawych spotkań. To spotkania florystyczne, spektakle czy warsztaty.
0: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
8: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
0: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
14: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
0: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
22: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sara James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu. Kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.
7: SK.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę, i pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra i mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas, on krzyczał na przykład, że ręce do góry, i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą, i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy, a teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, a wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami, to Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
8: Mediamarkt.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć, sąsiad, nowe auto?
19: No tak, to nowy Changan.
18: Pierwszy raz słyszę.
19: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
18: No, robi wrażenie.
19: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
18: A cena?
19: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
18: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
19: U najbliższego dealera.
20: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
21: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
22: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gipsy i Igo na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni dzień lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Na zegarach 13, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią. śmiercią prezydentowi.
0: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
23: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
1: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
23: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
1: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity. Polskie hity.
21: SK2.
1: 40 też będzie stopni, jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka. Jest druga 0, 5, 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie wersje 2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej i potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu. Puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami. Skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera.
4: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
16: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z Aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
15: No to w czym problem?
14: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
15: No i?
14: No i obawiam się, że nie zdąży.
15: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
16: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Agata Chruściak, witajcie. Przed nami upalny weekend. Jeżeli szukacie ochłody, w stolicy działają kąpieliska pod chmurką. Wpadajcie do Parku Szczęśliwickiego, Ośrodka Moczydło czy na Inflancką. Szykuje się największe święto indyjskie w stolicy. To jutro w Parku Kotańskiego na Ochocie. Będzie sporo kultury, muzyki i pysznego jedzenia. A za godzinę na targówku warsztaty i dżemy cyrkowe to w Art House przy Kołowej.
1: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
0: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
1: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
0: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Karle Fernandez, Anie Karwan, Bledkę i inne.

0: IRAW SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem IRY w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro.
1: SK2.
0: Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem w

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: będzie łatwiej.
1: Cortez.
0: Z czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa. Bledka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć.
3: Sucho mi jest na maksa w gardle, pytanie nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła. Tańcz w Esce 2, Bledka. Gdybym miała...

0: Taki gorący numer, jak piasek pod stopami, nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary! Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a ta już za chwilę.
1: Reklama.

0: Kup tylko w KFC. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Bank

0: wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z oczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w ST2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Igo w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: Też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
21: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę w S2.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: Agata Chruściak, zapraszam. Muzyka, emocje i wielkie święto pod gołym niebem. Jutro w Łomiankach otwarcie lata. Na scenie same gwiazdy będzie Landery i chór Sand & Grace. Poza tym na miejscu mnóstwo atrakcji dla rodzin. Miasteczko dmuchańców, animacje, strefa chilloutu i food trucki. Patronem jest Radio SK2. A jeszcze dziś bielańskie wianki. Przed Wami wodowanie wianków, a po 20 występ Renaty Przemek.
0: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

0: No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar.
1: A ty ze mną?

0: czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Wystarczy dla

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

albumu, z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2. Najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość. Od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Z

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Saltago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Saltago! Bilety i szczegóły promocji na saltago.com. Poleca Radio SK.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: of KFC. To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Kombif ST2 i creme de la creme słodkiego, miłego życia. Słodycze lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać, taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
1: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
1: SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale ramy szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata. Teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO. 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a ryby i .pl.
17: I po reklamie.
18: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
19: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
18: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.
20: Najlepsze polskie hity. SK2.
18: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, jak wróci z lodami. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
0: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
18: Nie.
0: Bo jest bita.
18: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w soboty zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: Jezu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki, kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie, bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spłocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą, nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity. No i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: I po reklamie. No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

Aj, ten to potrafi w dobre numery mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego show biznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu. SK2. No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: jasno.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą. Spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 000 zł. No to co? Przekonałam Was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na Was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.

Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas. No i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.